0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Od ściany do ściany. Żyjemy w świecie skrajności, które dochodzą do głosu w każdej możliwej materii. I nie ma znaczenia, czy rzecz dotyczy spraw błahych, czy ważnych. Można doprawdy się tym zmęczyć. Na całe szczęście dzisiejszy patron, święty Benedykt z Nursi, już 1500 lat temu znalazł antidotum na te

0: przypadłość. Problem tylko w tym, że uparcie nie chcemy go przyjąć. Co bowiem ważnego może mieć nam dzisiaj do zakomunikowania pustelnik, mnich, w końcu opat z V wieku? Cóż z tego, że według tradycji to on jest autorem reguły benedyktyńskiej, a z całą pewnością jest duchowym ojcem wszystkich mnichów Kościoła Zachodniego. Gdybyśmy jednak na chwilę zechcieli spuścić z tonu, to mogłoby się okazać, że recepta tego człowieka na skrajności, i to tak w życiu osób konsekrowanych, jak i świeckich, jest niezwykle prosta i właściwie od razu gotowa do zastosowania. Po pierwsze, trzeba zacząć od Chrystusa, gdyż całe nasze życie powinno brać z Niego początek, stąd święty Benedykt zalecał codzienne czytanie Słowa Bożego. Po trzecie, naszym ostatecznym celem powinno być głoszenie chwały Bożej, każdy według własnego powołania. A co po drugie, spytacie Państwo? Otóż po drugie, cokolwiek będziemy czynili, powinniśmy kierować się umiarem. Święty Benedykt z Nursi wszystkim swoim uczniom we wszystkim, co robili, w modlitwie, w uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i w piciu, zalecał właśnie to – umiar, złoty środek. Proste? Proste. A jakie trudne do wprowadzenia w życie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Io benedico Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Miłość bliźniego jest postawą tak bardzo fundamentalną, że Jezus posuwa się wręcz do stwierdzenia, iż nasza relacja z Bogiem nie może być szczera, jeśli nie chcemy zawrzeć pokoju z bliźnim. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Dlatego jesteśmy wezwani do pojednania z braćmi, zanim okażemy nasze oddanie Panu w modlitwie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Cóż więc otrzymamy? Co będziemy z tego mieć? Pytanie samo w sobie wydaje się rozsądne, ale odpowiedź, zarówno ta oczekiwana, jak i ta otrzymywana, daje zazwyczaj perspektywę wąską i krótkoterminową. Jezus proponuje, byśmy patrzyli dalekosiężnie, byśmy przyjęli szerszą perspektywę, byśmy ufali przez całe życie, a nie tylko w dającej się przewidzieć przyszłości. Czy jestem gotów zrobić dziś coś zupełnie bezinteresownego, nie pytając, co otrzymam w zamian?
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Miłość bliźniego jest postawą tak bardzo fundamentalną, że Jezus posuwa się wręcz do stwierdzenia, iż nasza relacja z Bogiem nie może być szczera, jeśli nie chcemy zawrzeć pokoju z bliźnim. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Dlatego jesteśmy wezwani do pojednania z braćmi, zanim okażemy nasze oddanie Panu w modlitwie.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr rzekł do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Rezygnacja z czegoś dla wyższego celu nigdy nie jest stratą. Każda ofiara złożona z miłości wraca do człowieka zwielokrotniona. Nie chodzi o wyliczanie zysków, ale o logikę serca. Im więcej dajemy z siebie, tym więcej naprawdę posiadamy. Każde odpuszczenie własnej wygody robi miejsce na coś trwalszego i głębszego. Życie nabiera wartości dzięki temu, co potrafimy zostawić, by zrobić miejsce dla innych. To droga, która prowadzi do prawdziwej wewnętrznej pełni. Pomyśl, z jakiej wygody zrezygnuję, aby pomóc komuś bliskiemu.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Pam,

0: na dobry dzień. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
1: 92. Poznańska Piesza Pielgrzymka jest w drodze na Jasną Górę. Sanktuarium w Licheniu zaprasza na sierpniowe rekolekcje. Ruszyły zapisy dla ewangelizatorów z całej Polski na 26. przystanek Jezus. A Caritas Poznań przygotowuje się już do nowego roku szkolnego z akcją Tornister pełen uśmiechu. Mimo wakacji sporo się dzieje w parafiach u proboszczów archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: W poniedziałek 6 lipca uczestnicy 92. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki wzięli udział we mszy świętej w poznańskiej archikatedrze na Ostrowie Tumskim, odprawionej pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka, a po niej wyruszyli w drogę na Jasną Górę. Niektórzy pielgrzymi wyruszyli już wcześniej. Jako pierwsza 3 lipca na szlak wyszła grupa ekstremalna z Czankowa. 5 lipca dołączyły do niej grupy z Bukło, Opalenicy oraz Grodziska Wielkopolskiego. Jako ostatnia natomiast, bo 7 lipca dołączyła grupa z Leszna. Razem to prawie 1500 osób w różnym wieku, ale wszyscy są pełni zapału i mają nadzieję, że dadzą radę przejść ponad 300 km na Jasną Górę.
2: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
3: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
4: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 km, to nie wiem.
1: W tym roku pielgrzymi idą pod hasłem Wypłyń na głębie. Ksiądz Rafał Walit, kierownik pielgrzymki, przypomina o znaczeniu takiej wyprawy i jej hasła.
5: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. To czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 km dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony, a na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tę trasę przejść.
1: Pielgrzymi na Jasną Górę mają dotrzeć 15 lipca. Dziennie będą pokonywać średnio około 30 km. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce fizycznie, zawsze mogą towarzyszyć pątnikom w pielgrzymce duchowej. Od 7 do 14 lipca w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu, przy ulicy Naramowickiej 156.
0: U proboszcza w parafii.
1: Uczeń Chrystusa w świecie wirtualnym w meandrach internetu. Taki tytuł noszą rekolekcje, na które zaprasza Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Internet, a ostatnio także sztuczna inteligencja, stały się dziś przestrzenią, w której spędzamy znaczną część naszego życia. Nie tylko szukamy tam informacji, ale także budujemy relacje, dzielimy się emocjami i poglądami. W związku z tym rodzą się pytania. Między innymi, czy w tej cyfrowej rzeczywistości wiara jest jeszcze możliwa? Czy internet pomaga mi zbliżać się do Boga, czy raczej rozprasza moje serce? Jak odróżniać prawdy od manipulacji i półprawd? Mówi ksiądz Łukasz Wiśniewski, który poprowadzi rekolekcje.
6: W świecie algorytmów wiara jest jeszcze możliwa? Czy w świecie social mediów, kiedy dzień zaczynamy od sprawdzenia nowych postów i czy jesteśmy oznaczeni, wiara jeszcze ma sens? Czy w świecie internetu i sztucznej inteligencji, która nas nieustannie otacza i decyduje o wielu sprawach, wiara, zaufanie Bogu są jeszcze nadal aktualne? Te pytania nurtują wielu wierzących, którzy zastanawiają się, jak odnaleźć się w tym współczesnym świecie, jak odnaleźć Pana Boga właśnie w tych meandrach internetu. Dlatego w sposób serdeczny zapraszam Was na rekolekcję w meandrach internetu Uczeń Chrystusa w świecie wirtualnym, które odbędą się w dniach 7-9 sierpnia w sanktuarium w Licheniu. Serdecznie zapraszam, ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin.
1: Rekolekcje w meandrach internetu rozpoczną się 7 i potrwają do 9 sierpnia, ale już można się na nie zapisywać osobiście w biurze obsługi pielgrzyma Sanktuarium Licheńskiego lub przez stronę internetową Sanktuarium.
0: U proboszcza w parafii.
1: Ponad 150 ewangelizatorów z całej Polski zgłosiło się do udziału w tegorocznej 26. już edycji ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Spotkanie rozpocznie się 27 lipca w ośrodku księży Salezjanów w Szczcińcu, a przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy będą brali udział w rekolekcjach, które w tym roku poprowadzi duszpasterz Lednicy, ojciec Tomasz Nowak. Natomiast 30 lipca wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu 32. edycji Poland Rock, informuje rzecznik prasowy Przystanku Jezus, ksiądz Damian Piątkowiak.
7: Wyjście na teren Poland Rocku, ale też otwarcie naszego terenu, naszej sceny, na której będzie wiele ciekawych gości, koncertów, konferencji. Jak zwykle na terenie naszego ośrodka będą psychoterapeuci gotowi pomagać. Przede wszystkim ewangelizatorzy, otwarci na rozmowę z uczestnikami festiwalu, kapłani, służący spowiedzią, rozmowami z sakramentalną pomocą. Siostry zakonne, no bo to nasze zgromadzenie przystankowe, to wspólnota bardzo różnorodna.
1: Działa już także oficjalna zrzutka na organizację Przystanku Jezus 2026. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych, m.in. wyżywienia uczestników, zaplecza sanitarnego, infrastruktury technicznej, sceny i nagłośnienia. Każda wpłata pomaga stworzyć warunki do spotkań, rozmów i świadectw, które od lat zmieniają ludzkie życie, wyjaśniają organizatorzy. I dziękują za każdą modlitwę, wpłatę oraz udostępnienie zrzutki. Razem możemy sprawić, że Przystanek Jezus 2026 ponownie stanie się miejscem nadziei, wiary i spotkania z Bogiem, zapewniają.
0: U proboszcza w parafii.
1: Chociaż mało kto w lipcu myśli o szkole, w Caritas Poznań trwają już przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Ruszyła 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
8: Akcja jest bardzo prosta, polega na zbiórce przyborów szkolnych. My jako Caritas zbieramy te przybory, to mogą być to, co dzieci potrzebują w szkole, czyli linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe, kolorowe i techniczne, pędzle do farb, farby, zszywacze, kredki, zeszyty, ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki, taśma klejąca, kleje, korektory. Także to wszystko, co może przydać się wyprawce i młodej osoby chodzącej do szkoły między, powiedzmy, pierwszą klasą podstawówki, a pierwszymi klasami szkoły ponadpodstawowej. Nie zbieramy samych tornistrów ani plecaków, ponieważ to mamy w swoich zasobach. Nie zbieramy też używanych przyborów, bo zależy nam bardzo, żeby te wyprawki były bardzo ładne. Jest to taka akcja, która ma pomóc przygotować wyprawkę dla dzieci, które doświadczają w domu problemów finansowych, które doświadczają nierównych szans, żeby mogły rozpocząć nowy rok szkolny właśnie z takim tornistrem, który wywoła uśmiech na ich twarzach.
1: Caritas chce przygotować 500 wyprawek szkolnych dla tych dzieci, których rodzice nie są im w stanie tego zapewnić.
8: Nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest takim okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, jest przeznaczone na książki, które są drogie i nie zawsze na cały komplet wystarcza. Już nie mówiąc właśnie o potem do uzupełnianiu takiego przygotowania szkolnego, a dla rodzin, które mają na przykład 6, 7, 8 dzieci, niekoniecznie jest to takie proste, żeby każde dziecko doposażyć. Także cieszymy się, że możemy to dla nich zrobić. Takie dziecko, które widzi gdzieś rozczarowanie w oczach rodziców, jakiś taki smutek, kiedy ci rodzice wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na to, co by to dziecko chciało i muszą redukować koszty. No, że to budzi też takie poczucie gorszości gdzieś tam, że to dziecko też zaczyna martwić się problemami, którymi dziecko jeszcze nie powinno się martwić.
1: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych i do dzieci korzystających z placówek Caritas, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, centrum pomocy migrantom i uchodźcom. Będą również rozdawane w parafiach archidiecezji poznańskiej dzięki działalności parafialnych zespołów Caritas. W akcję może zaangażować się każdy i w swojej firmie, rodzinie z sąsiadami zebrać przybory szkolne, a później dostarczyć je do centrali Caritas przy rynku Wildeckim 4A w godzinach od 8.30 do 14.30. Można również przygotować wyprawkę dla konkretnego dziecka, które tego potrzebuje, a także wpłacić pieniądze na zbiórkę, która działa na stronie Caritas Poznań. Akcja trwa do 3 sierpnia.
0: U proboszcza w parafii.
1: Fundacja Świętego Franciszka w Poznaniu zaprasza na trzeci koncert z cyklu Chopinu Franciszkanów do kościoła pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego. Przed publicznością wystąpił Łukasz Byrdy, jeden z najbardziej cenionych pianistów swojego pokolenia. Laureat kilkudziesięciu konkursów pianistycznych, w tym zdobywca czołowych nagród podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Pekinie oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hanowerze. Łukaszowi Byrdemu towarzyszyć będzie Fotia Kwartet, młody poznański kwartet smyczkowy, laureat Złotej Nagrody Międzynarodowego Konkursu Haydnowskiego 2025. Spotkanie poprowadzi Adam Rozlach, wybitny dziennikarz muzyczny, publicysta i popularyzator muzyki klasycznej. A szczególnym punktem wieczoru będzie wykonanie koncertu fortepianowego F-moll op. 21 Fryderyka Chopina w wersji kameralnej. Po zakończeniu recitalu Adam Rozlach zaprosi publiczność na spotkanie z artystą, poświęcone jego działalności koncertowej, inspiracjom oraz interpretacji muzyki Fryderyka Chopina.
0: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Cóż więc otrzymamy? Co będziemy z tego mieć? Pytanie samo w sobie wydaje się rozsądne, ale odpowiedź, zarówno ta oczekiwana, jak i ta otrzymywana, daje zazwyczaj perspektywę wąską i krótkoterminową. Jezus proponuje, byśmy patrzyli dalekosiężnie, byśmy przyjęli szerszą perspektywę, byśmy ufali przez całe życie, a nie tylko w dającej się przewidzieć przyszłości. Czy jestem gotów zrobić dziś coś zupełnie bezinteresownego, nie pytając, co otrzymam w zamian?

Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol

0: i dinozaury, fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Castorama.
4: Teoria
0: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
0: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
6: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
7: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dzisiaj temat, myślę, bardzo ważny, bardzo na czasie, bo będziemy mówili o pakowaniu się, a jesteśmy w okresie wakacyjnym, więc między innymi może o pakowaniu przed wakacjami i jak nasze pakowanie wpływa na jazdę po autostradzie. W studiu witam panią Renatę Rychlewską, Autostrada Eksploatacja. Witam serdecznie.
8: Dobry.
7: I pan Marcin Kukawka, Haj Szkoła Jazdy. Witam.
9: Dzień dobry, witam.
7: To jak to jest z tym pakowaniem? Bo często zdarza nam się ładować samochód na maksa, nie myślimy o tym, co pakujemy, bo wszystko na wakacjach się przyda.
9: Trudno tutaj dyskutować z tym, co się przyda, a co się nie przyda, bo to kwestia indywidualna, ale myślę, że powinniśmy się skoncentrować na tym, jak to zapakować. Więc jeżeli już ustalimy, co zabieramy, to z całą pewnością miejscem do przewożenia bagażu jest bagażnik samochodu. To jest miejsce, które jest w zasadzie jedynym bezpiecznym miejscem w samochodzie, gdzie te bagaże są zabezpieczone przed przemieszczaniem się i są zabezpieczone również przed tym, żeby nie zrobiły nam krzywdy w razie na przykład gwałtownego hamowania, a nie daj Boże jakiejś kolizji czy wypadku. Pamiętajmy, że każdy przedmiot, który jest w kabinie kierowcy, w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji jakiejś awaryjnej, gwałtownego hamowania czy zderzenia, no żyje własnym życiem, nabiera bardzo dużej masy, może doprowadzić do, czy wyrządzić komuś krzywdę spośród tych pasażerów, którzy są w pojeździe, także z całą pewnością bagaż.
7: I jak ten bagażnik powinniśmy wypełnić?
9: Na pewno bagażnik powinniśmy wypełnić tak, aby przedmioty, które w nim przewozimy, się nie przemieszczały w jakiś taki łatwy sposób, bo to może też wpływać na swego rodzaju stabilność pojazdu, kiedy jedziemy. Także pamiętajmy o tym, że zabezpieczone bagaże to z jednej strony dla nas większe bezpieczeństwo, ale z drugiej strony również jakby minimalizowanie ryzyka, że te bagaże się uszkodzą, kiedy będziemy na przykład wykonywać jakiś manewr, hamować, przyspieszać, skręcać. Albo, ktoś nam zajedzie drogę i będziemy się ratowali przed tym, żeby w niego nie wjechać, co jest jakby naturalne. I myślę, że wtedy nikt już nie waży w swojej głowie, czy ważniejsza jest ta porcelanowa waza w bagażniku, czy jednak zachowanie bezpiecznego odstępu.
7: Ale czy waga tego bagażu też ma jakoś wpływ potem na naszą jazdę, sposób jazdy?
9: Waga ma duży wpływ. Pamiętajmy, że tak od początku, gdybyśmy zaczynali, każdy producent samochodu mówi nam o tym, jaka jest maksymalna ładowność tego pojazdu. To jest parametr, który mamy zapisany w dowodzie rejestracyjnym, więc gdybyśmy już przepytali o wagę wszystkich pasażerów, którzy z nami jadą, ustalimy, ile tej masy, powiedzmy, tych pasażerów pojedzie w pojeździe, do tego będziemy wtedy wiedzieli, ile tak naprawdę możemy przewozić bagażu. Jest to o tyle istotne, że samochód jest konstrukcyjnie przystosowany do przewożenia określonej masy na swoim pokładzie i przekraczanie tej masy negatywnie wpływa na to, jak ten pojazd się prowadzi, czyli gorzej przyspiesza, ma dużo dłuższą drogę hamowania, jest mniej stabilny wtedy, kiedy pokonujemy zakręty, także to wszystko na pewno potem niekorzystnie wpływa na jazdę. Także masa bagażu wszystkiego, co wieziemy, również różnego rodzaju rowerów, na przykład na haku zamontowanych, czy na dachu tego samochodu, to wszystko ma znaczenie.
7: No właśnie, a to chciałem się też dopytać, czy o ten bagaż, który często mamy wypełniony bagażnik, ale często jeszcze gdzieś tutaj rowery, do góry na dachu też jeszcze coś tam mamy, jakąś komorę przewozimy, jak to najlepiej rozplanować?
9: Z całą pewnością, co się da, wkładamy do bagażnika, ponieważ im niżej umieszczony bagaż, tym niżej środek ciężkości, im niżej środek ciężkości, tym mniej jakby zakłócamy tą stabilność naszego pojazdu. Druga, myślę, że ważna rzecz. Kierowcy samochodów osobowych zaczynają zwracać uwagę na znaki ograniczające wysokość, na przykład w danych jakichś tunelach czy przejazdach, dopiero wtedy, kiedy wiozą rowery na dachu i nieopatrznie te rowery zostaną na ścianie czołowej tego przejazdu. Wiadomo, że na autostradzie nie będzie to miało miejsca, ponieważ wszystkie przejazdy na autostradzie są wysokie i tam z całą pewnością nie będzie takiego ryzyka, ale poza autostradą, na jakichś lokalnych drogach, na Mazurach chociażby, takich wiaduktów jest sporo. Więc co się da, jak najniżej. Rowery jednak zdecydowanie bezpieczniej jest przewozić na haku holowniczym, na specjalnych bagażnikach. Jeżeli montujemy coś na dachu, pamiętajmy również o tym, że jeśli ten bagażnik dachowy nie jest nam potrzebny w danym momencie, warto jednak poświęcić chwilę go zdemontować. To po pierwsze wpływa korzystnie na bezpieczeństwo, po drugie zmniejsza koszt przejazdu, bo zmniejsza zużycie paliwa.
7: No i to, co była mowa, w miarę możliwości do bagażnika, bo my często nie mamy tej świadomości, mówimy sobie, a butelka wody gdzieś tam na półce z tyłu w samochodzie, albo jakiś tam laptop czy inny sprzęt, nic się przecież nie stanie.
9: Tak, no butelka wody, która waży 1 kg, w czasie zderzenia potrafi ważyć kilkadziesiąt kilogramów takiej masy zderzeniowej. Laptop, aparat fotograficzny czy jakieś inne elementy również nabierają bardzo dużej masy w momencie zderzenia. Z mojego doświadczenia takie przerażające widoki to jest na przykład gaśnica, która zabierała miejsce w bagażniku i została przez kogoś wyjęta i położona na półce pod tylną szybą. No ta gaśnica, która jest dość ciężka, przecież w momencie zderzenia ona naprawdę potrafi wyrządzić krzywdę. Także zwracajmy na to uwagę. Dodatkowa oczywiście rzecz. Jeżeli jedziemy samochodem na przykład w dwie osoby, mamy samochód czteroosobowy, dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo tego wszystkiego, co jest w bagażniku, jest zapięcie pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach. Bo jedynym zabezpieczeniem wpadania bagażu do pojazdu jest najczęściej oparcie tylnego siedzenia. Więc jeżeli zapniemy te pasy, to kolejny element, który to wszystko przytrzymuje.
7: A to jest tak, że faktycznie wszystkie rzeczy powinny być w bagażniku, czy są jakieś takie, które powinniśmy mieć pod ręką?
3: Na pewno pod ręką powinniśmy mieć kamizelkę ostrzegawczą, bo potem szukanie jej w bagażniku, kiedy już zapakujemy ten bagażnik po dach, no to jest dosyć trudne. Myślę, że możemy mieć butelkę z wodą, ale ta butelka z wodą musi być też zabezpieczona. Mamy specjalne miejsca w samochodzie, gdzie możemy ją bezpiecznie włożyć i dobrze, żeby ona gdzieś tam była. Jeżeli podróżujemy, lubimy kawę, no to też ten termos z kawą, ale też, żeby on tam się na bocznym siedzeniu nie leżał, nie czekał na nas, tylko żeby on też był zabezpieczony. Jeżeli przewozimy zwierzęta, to też jest bardzo ważne, żeby również zwierzęta zabezpieczyć. Specjalne szelki, specjalne są takie maty, na których też można te zwierzęta przewozić. W żadnym wypadku nie trzymamy ulubionego pieska na kolanach, a szczególnie biegającego po tylnym siedzeniu, bo muszę przyznać, że ja kiedyś miałam takie zdarzenie, miałam kiedyś jamnika i nie pracowałam jeszcze w autostradzie i przewoziłam go na przednim siedzeniu. Jak gwałtownie zahamowałam, on mi wpadł pod moje nogi i tak za bardzo już hamować nie mogłam, bo miałam tam psa, więc od tego czasu już bardzo też tego pilnuję. I tak, szelki lub transporterki. Zwierzęta dobrze też wozić w transporterach. Wtedy i jesteśmy my bezpieczni i to zwierzę też nie jest dla nas takim pociskiem, gdyby coś się stało. No i oczywiście też ratujemy te zwierzęta, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia. Fajnie jest mieć też w samochodzie koc. Zimą on oczywiście pełni inną funkcję, ale latem, gdyby coś się stało i musielibyśmy faktycznie wyjść z samochodu na tereny zielone, to wtedy na tym kocu możemy spokojnie usiąść z dala od pasów ruchu i poczekać na pomoc, na służbę.
7: No jest jeszcze, myślę, jedna istotna kwestia, o której często w ogóle chyba nie myślimy i zapominamy, czyli właściwe ciśnienie w oponach.
9: Tak, no ciśnienie w oponach to jest ważny parametr. Tutaj znowu zalecałbym stosowanie takiego ciśnienia, jakie zaleca producent, czyli w naszym samochodzie bardzo często przy drzwiach, kiedy otwieramy, jest naklejka, albo przy klapce, którą zamykamy zbiornik paliwa. I przed wyjazdem, szczególnie w dłuższą trasę, warto to ciśnienie sprawdzić. Nie jest tak, że przy zmianie opon ktoś nam napompuje te opony prawidłowo i przez pół roku do czasu kolejnej zmiany to ciśnienie się tam utrzymuje, ponieważ pamiętajmy, że no również fizyka działa w tym zakresie, zmienia się temperatura, zmiana temperatury to jest zawsze zmiana ciśnienia, więc warto z całą pewnością to sprawdzić. Ale ciśnienie w ogumieniu to jedno. Cały stan techniczny pojazdu, pamiętajmy, że jest bardzo ważny, szczególnie w upalne dni, na przykład sprawna klimatyzacja. No, kierowca, który będzie podróżował przez wiele godzin w samochodzie wyposażonym w sprawną klimatyzację, z całą pewnością będzie mniej zmęczony niż kierowca, który będzie jechał samochodem z uszkodzoną klimatyzacją, a wypoczęcie czy ta jakby komfort kierowcy, no to znowu wpływ na bezpieczeństwo.
6: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wielka Let

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr rzekł do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Rezygnacja z czegoś dla wyższego celu nigdy nie jest stratą. Każda ofiara złożona z miłości wraca do człowieka zwielokrotniona. Nie chodzi o wyliczanie zysków, ale o logikę serca. Im więcej dajemy z siebie, tym więcej naprawdę posiadamy. Każde odpuszczenie własnej wygody robi miejsce na coś trwalszego i głębszego. Życie nabiera wartości dzięki temu, co potrafimy zostawić, by zrobić miejsce dla innych. To droga, która prowadzi do prawdziwej wewnętrznej pełni. Pomyśl, z jakiej wygody zrezygnuję, aby pomóc komuś bliskiemu.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: rana.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Od ściany do ściany. Żyjemy w świecie skrajności, które dochodzą do głosu w każdej możliwej materii. I nie ma znaczenia, czy rzecz dotyczy spraw błahych, czy ważnych. Można doprawdy się tym zmęczyć. Na całe szczęście dzisiejszy patron, święty Benedykt z Nursi, już 1500 lat temu znalazł antidotum na tę przypadłość. Problem tylko w tym, że uparcie nie chcemy go przyjąć. Co bowiem ważnego może mieć nam dzisiaj do zakomunikowania pustelnik, mnich, w końcu opat z V wieku? Cóż z tego, że według tradycji to on jest autorem reguły benedyktyńskiej, a z całą pewnością jest duchowym ojcem wszystkich mnichów Kościoła Zachodniego. Gdybyśmy jednak na chwilę zechcieli spuścić z tonu, to mogłoby się okazać, że recepta tego człowieka na skrajności, i to tak w życiu osób konsekrowanych, jak i świeckich, jest niezwykle prosta i właściwie od razu gotowa do zastosowania. Po pierwsze, trzeba zacząć od Chrystusa, gdyż całe nasze życie powinno brać z Niego początek, stąd święty Benedykt zalecał codzienne czytanie Słowa Bożego. Po trzecie, naszym ostatecznym celem powinno być głoszenie chwały Bożej, każdy według własnego powołania. A co po drugie, spytacie Państwo? Otóż po drugie, cokolwiek będziemy czynili, powinniśmy kierować się umiarem. Święty Benedykt z Nursi wszystkim swoim uczniom we wszystkim, co robili, w modlitwie, w uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i w piciu, zalecał właśnie to – umiar, złoty środek. Proste? Proste. A jakie trudne do wprowadzenia w życie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
6: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
7: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Miłość bliźniego jest postawą tak bardzo fundamentalną, że Jezus posuwa się wręcz do stwierdzenia, iż nasza relacja z Bogiem nie może być szczera, jeśli nie chcemy zawrzeć pokoju z bliźnim. Jeśli więc przyniesiesz dar

0: swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Dlatego jesteśmy wezwani do pojednania z braćmi, zanim okażemy nasze oddanie Panu w modlitwie.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Czas wakacji ma swój wyjątkowy rytm. Często wypełniony jest on radością, wdzięcznością. Tego przynajmniej sobie życzymy. Dlatego chcemy dziś zaprosić do zatrzymania się razem w refleksji nad czasem, nad chwilą obecną. Inspiracją jest dla nas niewielka książeczka autorstwa Kiary Lubik zatytułowana Każda chwila jest darem. Przytaczamy jej dwa krótkie fragmenty.
2: Jeśli żyjemy chwilą obecną, żyjąc chwilą obecną, możemy dobrze wypełniać wszystkie nasze obowiązki. Żyjąc chwilą obecną, stajemy się zdolni unieść wszystkie nasze krzyże. Żyjąc chwilą obecną, możemy przyjąć Boże natchnienia, dotknięcia Jego łaski, które przychodzą w teraźniejszości. Żyjąc chwilą obecną, jesteśmy w stanie owocnie budować naszą świętość. Żyjmy więc chwilą obecną, aż do doskonałości. Wieczorem każdego dnia i u schyłku naszego życia znajdziemy się ubogaceni spełnionymi dobrymi uczynkami i ofiarowanymi aktami miłości.
1: Jeśli ktoś żyje chwilą obecną, Bóg żyje w nim. A jeśli Bóg jest w nim miłość. Kto żyje chwilą obecną, jest cierpliwy, wytrwały, łagodny, nieprzywiązany do niczego. Jest czysty, jest miłosierny, ponieważ ma miłość w jej najwyższym i najbardziej prawdziwym wyrazie. Rzeczywiście kocha Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Jest wewnętrznie oświecony i prowadzony przez Ducha Świętego. A zatem nie osądza, nie myśli źle. Kocha bliźniego jak siebie samego.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
2: Obydwie, Ala i Kasia, związane jesteśmy z ruchem Focolari założonym przez Kiarę Lubik i na tej drodze podejmujemy nasze życie z Bogiem. Ja jestem mężatką. Kasia żyje na stałe we wspólnocie Focolare. Dzielenie się tym życiem, wspólne odkrywanie go, każda na swoim etapie i w swojej formie życia, jest dla nas wielkim darem. Potrzebujemy tego dialogu. Kasiu, dzisiaj mówimy o tym, że każda chwila jest darem. Co to znaczy dla Ciebie żyć chwilą obecną? Jak Ci się to udaje?
1: Dar to jest coś, co odkrywam w czasie. Ten dar trzeba umieć przyjąć i cieszyć się nim, bo rzeczywiście często przyłapuję się na tym, że myślami jestem albo w przeszłości, albo w przyszłości, a chwila obecna gdzieś mi ucieka. Dlatego ważne jest dla mnie raz na jakiś czas, może fizycznie, ale przede wszystkim duchowo, myślami, zatrzymać się i popatrzeć na to, co teraz mam do zrobienia, co chcę zrobić, jak mogę wypełnić dobrem tę chwilę, którą mam. I tu przypomina mi się zdanie papieża Jana XXIII, które kiedyś usłyszałam od Kiary, żeby przeżywać każdą chwilę, jakby to była jedyna chwila, dla której się urodziliśmy i jakby od tego, co teraz zrobimy, zależało nasze uświęcenie. I to jest taka konkretna wskazówka, żeby zakotwiczyć się w chwili obecnej i dobrze ją przeżyć i wypełnić ją tym, co dla mnie jest ważne. Oczywiście ta chwila obecna raz jest radosna, raz jest smutna, bolesna, wymagająca, ale

0: nie ma takiej chwili, w której nie można stanąć przed Bogiem, dostrzec Jego miłość i próbować odpowiedzieć Mu miłością, i to w konkretnych gestach, w konkretnym działaniu. I wtedy odkrywam, że to życie rzeczywiście nabiera smaku. A dla Ciebie czym jest chwila obecna jako dar?
1: Moja sytuacja życiowa, takie problemy zdrowotne sprawiły, że zaczęłam się nad czasem zastanawiać i zaczęłam sobie uświadamiać właściwie, co to jest czas i że są właśnie różne chwile, które są darem i że właśnie darem jest każda minuta, każda godzina. Potem myślę sobie, no każdy dzień, każda noc jest darem, każdy miesiąc, rok mojego życia. I czas pracy, i zawodowej pracy, i każdy etap życia, że to wszystko są chwile, składa się ten czas z chwil, które są dla mnie darem. A tak na co dzień nauczyłam się już od jakiegoś czasu zapraszać do mojego życia, do mojego czasu Pana Jezusa. Polega to po prostu na tym, że zapraszam Pana Jezusa, który dla mnie jest Emanuelem, Bogiem bliskim, Bogiem ze mną. Zapraszam Go do mojego jestem teraz, do mojego teraz, do mojego tutaj. I to sprawia, że obecność mojego Boga, którego kocham, jest obecnością bliską, ważną i że Bóg bardzo mi towarzyszy. Jest po prostu ze mną. Teraz, kiedy jechałam samochodem, był korek i miałam ponad pół godziny czasu i zastanawiałam się, co robić. A co bym zrobiła tak? I zaczęłam zapraszać Pana Jezusa do tego czasu, kiedy byłam w samochodzie, kiedy i zaczęłam śpiewać kanony, bo stwierdziłam, że kanon w takiej sytuacji jest najbezpieczniejszy. A Kasiu, nadchodzi czas wakacji i wypoczynku. Jak w czasie wolnym, w czasie wypoczywania czy relaksu żyjesz chwilą obecną i jak ten czas uświęcić? Jak myślisz, jak taki czas uświęcać? Jakie masz doświadczenie i myśli?
0: Ja bardzo kocham góry i tam właśnie jeżdżę na wakacje i rzeczywiście wędrowanie po górach, zwłaszcza po tych wyższych, te odcinki bardziej wymagające, są dla mnie taką szkołą życia chwilą obecną, bo ja wiem, że jeżeli zacznę myśleć o całej trasie, jaką mam do pokonania, o różnicy poziomów, jakie mam do pokonania, czy o godzinach, które jeszcze są przede mną, to może być trudno. Natomiast mogę ten krok, te dwa kroki do najbliższego przystanku, do najbliższego pięknego widoku. To jest w moim zasięgu i to daje mi radość. Więc ten obraz wędrówki i gór bardzo pomaga mi później w innych sytuacjach, tych wymagających, tych, które są dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie są dla mnie drogą do realizacji planów, marzeń, zadań, przeżywać właśnie w taki sposób, wiedząc, że to, co mogę, to ten najbliższy krok. I tak krok po kroku dojdę do celu, a że w tej wędrówce każdy krok prowadzi właśnie do piękna natury, to tym bardziej zachęca mnie do tego, że warto go podejmować. I w takim przeżywaniu chwili obecnej też odkrywam ogromną wolność, bo nie jestem właśnie więziona gdzieś w przeszłości czy w przyszłości, jestem teraz. I to, co mogę zrobić teraz, to jest jakoś tam możliwe. Nawet to niewiele, ale to jest to, co ja mogę. To jest mój czas, który mogę podarować, który mogę przeżyć, który mogę poświęcić. Także to wiele mnie uczy. A Ty w czasie wolnym, w czasie wypoczynku, jak doświadczasz chwili obecnej? Jak uświęcasz czas?
1: Ja stosuję podobną metodę, o której chwileczkę wcześniej Ci powiedziałam, że zapraszam Pana Jezusa również do tego czasu, który jest miły, przyjemny, Często w moim życiu jest tak, że kiedy jest cierpienie, problem, no to wtedy to kolano szybciej się zgina do Pana Boga. A kiedy jest czas wolności, relaksu, wypoczynku, to gdzieś mi to umykało. A teraz staram się, nauczyłam się właśnie zapraszać Pana Jezusa również do tych miłych chwil. I zauważyłam, że dzieją się takie małe cuda, bo ten czas tak jakby mi się rozciągał, powiększał i zauważyłam, że w moim sercu właśnie jest wdzięczność Panu Bogu za ten czas i radość i pokój i zachwyt nad wszystkim, czym Bóg mnie obdarza. Właśnie kiedy spaceruję brzegiem morza, bo ja częściej jeździmy z mężem nad morze, to właśnie to jest dla mnie aż wzruszające, że sobie idę brzegiem morza i wtedy dziękuję Panu Bogu i zapraszam Go i chcę, żebyśmy byli razem na tym spacerze.
0: Dzięki, Alu.
1: Dziękuję Ci, Kasiu.

0: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj księdza.

0: gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy upałów, które latem co jakiś czas się pojawiają. W tym roku temperatury nawet powyżej 40 stopni Celsjusza w cieniu, także dosyć pokaźne. Pytanie o ubiór w kościele. Jak należy się ubrać do kościoła w taki upał, żeby to był ubiór godny i czy krótkimi spodenkami, mówiąc kolokwialnie, można obrazić Pana Boga, czy nie?
1: Myślę, że Pan Bóg na krótkie spodenki się nie obrazi. Natomiast warto wiedzieć o tym, co też mówi katechizm na temat ubioru, bo tam znajdziemy też pewien takie zdanie, które mówi o skromności, która inspiruje także wybór stroju. To znaczy ta skromność, o której katechizm nam przypomina, ona nie oznacza jakiegoś smutku czy staroświeckości, ale oznacza mniej więcej to, że ubieram się tak, żeby nie robić z siebie centrum wydarzenia, bo centrum tego wydarzenia, na które przychodzimy, czyli głównie jest to Eucharystia, jest sam Chrystus. Więc tym samym pokazujemy nasz szacunek wobec Pana Boga, wobec miejsca świętego, jakim jest Kościół, no i także wobec innych uczestników liturgii. Więc w czasie upałów można ubrać się lekko, oczywiście przewiewnie, ale w tym wszystkim także i rozsądnie. Wydaje się, że krótkie spodnie same w sobie nie muszą być brakiem szacunku, zwłaszcza chociażby u dzieci, czy młodzieży, pielgrzymów, turystów, czy też osób starszych w takich warunkach pogodowych. Ale czym innym są schludne krótkie spodnie, a czym innym jest ubiór taki, powiedzmy, plażowy, czyli taki typowo prowokacyjny, czy też jakiś sportowo-basenowy. Więc tu nie jest pytanie o to, czy nie wolno, ale pytanie, czy ten mój strój pomaga mi wejść w modlitwę, czy pokazuje to też, że wiem, gdzie jestem, po co przychodzę, czy nie rozprasza innych, także uczestników liturgii. No bo Kościół nie chce zawstydzać ludzi strojem, ale przypomina, że ciało też w jakiś sposób uczestniczy w tej modlitwie, więc niech to będzie strój prosty, schludny, skromny, taki, który nam pomoże okazać szacunek Panu Bogu, miejscu, do którego przychodzimy, ale także będzie pomocą dla innych uczestników liturgii, a nie przeszkodą w modlitwie.
2: Zapytaj księdza. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Miłość bliźniego jest postawą tak bardzo fundamentalną, że Jezus posuwa się wręcz do stwierdzenia, iż nasza relacja z Bogiem nie może być szczera, jeśli nie chcemy zawrzeć pokoju z bliźnim. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Dlatego jesteśmy wezwani do pojednania z braćmi, zanim okażemy nasze oddanie Panu w modlitwie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy nasze zwiedzanie Łotwy, ale opuszczamy już stolicę tego kraju. Na początek przenosimy się zaledwie 10 km na zachód od Rygi, na wybrzeże Morza Bałtyckiego, do niezwykle urokliwego miasteczka Jūrmala. To bardzo znane na Łotwie uzdrowisko położone między Zatoką Ryską i rzeką Lielupą. Co ciekawe, dawniej znaczna część tego miasta była częścią Rygi, a w okresie niemieckim Jūrmala nosiła nawet nazwę Riga Strand. Uzdrowisko w tym miejscu powstało już w XVIII wieku, a w XIX szybko się rozwinęło i było bardzo popularne m.in. wśród oficerów rosyjskiej armii, którzy przyjeżdżali tutaj na rehabilitację po wojnie napoleońskiej w 1812 roku i później wracali w to miejsce ze swoimi rodzinami. Już wówczas z Rygą Jūrmalę łączyły regularne kursy dyliżansowe. W 1834 roku wybudowano tu pierwszy hotel, a w 1881 roku zezwolono na wspólne kąpiele morskie kobiet i mężczyzn. W okresie radzieckim Jūrmala stała się jednym z najważniejszych ośrodków letniskowych i uzdrowiskowych w kraju. W 1959 roku nastąpiły duże zmiany administracyjne i okoliczne osiedla uzdrowiskowe zostały połączone w jedno miasto i nazwano je wówczas właśnie Jūrmala, co po łotewsku oznacza morskie wybrzeże. Miasto było regularnie odwiedzane przez oficjeli, m.in. przez Chruszczowa i Breżniewa. Z Rygą połączono je wówczas wielopasmową szosą, jedną z najnowocześniejszych w całym Związku Radzieckim. Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, Jūrmala dalej przyciągała i przyciąga liczne rzesze turystów. No i w sumie nie ma się czemu dziwić, bo jest to naprawdę niezwykle urokliwe miejsce. Jūrmala uznawana jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej zielonych miejscowości nadmorskich i jednym z najlepszych kurortów Morza Bałtyckiego. Atutem turystycznym tego miasta jest czysta plaża oraz doskonale rozwinięta baza noclegowa, gastronomiczna i sanatoryjna. Warto przy tym wspomnieć, że w dzielnicach takich jak Major czy Bulduri powiewa błękitna flaga. Miasto przyciąga również zabytkowym charakterem. Wiele budynków zostało zbudowanych z drewna również w stylu secesyjnym. W lipcu w Jūrmala organizuje się festiwal muzyki popularnej Nowa Fala, która ściąga nad Bałtyk nie tylko gwiazdy muzyki popularnej, ale też rzesze fanów. Do Jūrmaly najlepiej dojechać jest pociągiem. Z Rygi jedzie się około 30 minut, a pociągi w zależności od pory roku i dnia jeżdżą co pół godziny lub co godzinę od rana do wieczora. W samej Jūrmale jest kilka stacji kolejowych, jednak najlepiej wysiąść na stacji Majori, naprzeciwko której znajduje się m.in. Biuro Informacji Turystycznej, gdzie bez problemu możemy poprosić o bezpłatny plan miasta z zaznaczonymi największymi atrakcjami. No a co poza plażami można tutaj zobaczyć i zwiedzić? Jūrmala to tak naprawdę 14 mniejszych i większych miejscowości, a także 27 km linii brzegowej i właściwie tyle samo kilometrów plaż. Tak jak już wspomniałem, Jūrmala słynie przede wszystkim z zabytkowej, drewnianej zabudowy w stylu secesyjnym. Praktycznie na każdym kroku możemy spotkać tego typu budynki. W większości z nich znajdują się pokoje na wynajem, bary, restauracje czy kawiarnie. Jednym z bardziej charakterystycznych obiektów jest tak zwany pawilon morski. Powstał on w 1897 roku i mieścił popularną restaurację wraz z klubem towarzyskim. Przed budynkiem stosunkowo niedawno, bo w 1995 roku postawiono ogromną rzeźbę żółwia. Ma on symbolizować długowieczność, ale niektórzy uważają go też za symbol szczęścia i chętnie głaszczą go po szyi przed zrobieniem mu zdjęcia. Jest to też jedno z najbardziej obfotografowanych miejsc w Jūrmale. Warto wybrać się również na ulicę Jomas Jela. Jest to typowy dla uzdrowiska deptak. pełen kafejek, restauracji i sklepików. Tu znajdziemy także pastelowe budynki z rękodziełem i obejrzymy kilka wyjątkowo ciekawych i naprawdę kolorowych budynków. Na końcu tego deptaku znajduje się wybudowana zaledwie kilka lat temu cerkiew Matki Bożej Kazańskiej. Została ona wybudowana na wzór istniejącego tu wcześniej kościoła, który jednak uległ całkowitemu zniszczeniu. Inną świątynią, do której warto zajrzeć, jest też kościół ewangelicko-augsburski w dzielnicy Gibulti. Warto też wybrać się do parku leśnego w dzielnicy Dżintaru. Na miłośników niespiesznych spacerów czekają tu urocze alejki, podświetlane kładki, a także tor rolkarski czy park linowy Tarzan. A po środku parku znajduje się wieża widokowa. Wstęp na nią jest bezpłatny, a ze szczytu rozpościera się naprawdę niezwykły widok na całą Jurmałę, wielkie lasy, morze, a przy dobrej widoczności także na pobliską Rygę. Jurmała to miejsce, które z całą pewnością trzeba odwiedzić. No a jeśli już będziemy w tych okolicach, to warto wybrać się również do pobliskiego Parku Narodowego Kemeri. Jest to trzeci co do wielkości Park Narodowy Łotwy, założony w 1997 roku. Słynie przede wszystkim z wód mineralnych wykorzystywanych w pobliskich uzdrowiskach. Znajduje się też w sieci Natura 2000. Znajdują się tu lasy, bagna, torfowiska, wysokie łąki, a także płytkie przybrzeżne jeziora i wydmy porośnięte suchymi lasami sosnowymi. Lasy stanowią ponad 57% powierzchni parku, bagna to mniej więcej 27%.

0: Tereny parku są ważnym miejscem odpoczynku dla ptaków wędrownych. Występują tu rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt oraz roślin i grzybów. W parku występuje w sumie około 97 gatunków chronionych roślin, a ze zwierząt można tu spotkać m.in. sarny, jelenie, łosie, lisy, rysie i wydry oraz wiele gatunków nietoperzy, bociany czarne, bieliki, orliki krzykliwe i derkacze. Park Narodowy Kemeri przez wielu uważany jest za jeden z najpiękniejszych zakątków Łotwy. Dla turystów przygotowano tu w sumie kilka tras spacerowych. Ta najbardziej znana to szlak wielkich torfowisk Kemeri. Tak naprawdę są to dwie trasy. Krótsza pętla ma 1,5 km, dłuższa natomiast 3,5 km. Drewnianymi kładkami przechodzi się między małymi jeziorami utworzonymi na torfowisku. Podobno najlepiej jest tu wybrać się o wschodzie lub o zachodzie słońca. Inne trasy to chociażby szlak trzcinowy nad jeziorem Kanieris. Rozpoczyna się on przy wieży obserwacyjnej, a dalej prowadzi do ciekawej pływającej kładki biegnącej przez jezioro i łączącej dwie wyspy. Kładka ta jest zamontowana na pontonach. Cała trasa liczy sobie niespełna 3 km. Podobnie zresztą jak dość wyjątkowa i oryginalna ścieżka bosych stóp. Jak sama nazwa wskazuje, można wejść na nią tylko boso. Składa się ona z wielu odcinków wyłożonych różnymi nawierzchniami. Jest tu na przykład piasek, otoczaki, szyszki, błoto, trawa czy żwir. Podobno spacer po tej ścieżce wzmacnia mięśnie i stawy, poprawia krążenie i łagodzi bóle głowy. To oczywiście nie wszystkie szlaki. Oprócz tras pieszych są też szlaki rowerowe, a zimą szlaki do narciarstwa biegowego. Na terenie parku znajduje się też kilka placówek muzealnych. W jednej z nich możemy się dowiedzieć, jak dawniej żyli rybacy, a inna zaprasza rodziny z dziećmi do słuchania, czytania i rozpoznawania baśni. Wizytą w Parku Narodowym Kemeri kończymy dzisiejsze spotkanie z Łotwą, ale nie żegnamy się jeszcze z tym krajem. Wrócimy do niego na pewno jeszcze w kolejnych odcinkach, dlatego serdecznie zapraszam i zachęcam do tego, aby być z nami w każdy wtorek o 17.30. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W historii polskiej muzyki rozrywkowej o miłości i wszelakich uciążliwościach czy egzystencjalnych problemach z nią związanych może i częściej śpiewały panie. Jednak mężczyźni takim emocjom poświęcili całkiem niemało udanych piosenek. Dziś w wakacyjnym męskim graniu pierwsza część minicyklu zatytułowanego Ona i jej imiona, w którym albo w tytułach piosenek, albo w tekście będą się pojawiały imiona kobiet. Można założyć, że na tyle ważnych, przynajmniej dla autorów słów, że należało im te piosenki poświęcić. Oto pierwsza z nich, wydana na drugim longplayu Czerwonych Gitar, nagranym w maju 1967 roku. Muzyka Krzysztof Klęczon, słowa Tadeusz Krystyn. Nikt na świecie nie wie. Czerwone gitary.

A teraz piosenka, w której facet nieco obwinia dziewczynę za nadmierną słodycz. Mimo że nie tylko ona zawiniła, bo okazuje się, że też pewna inna kobieta dołożyła się do tego niezbyt dobrego stanu. Oto piosenka Tobie Karolino, skomponowana przez Andrzeja Nowackiego do słów Marka Dagnana, zarejestrowana dla Polskiego Radia w 1973 roku. Wydana na pierwszym albumie zespołu Homo Homini, nagranym w listopadzie 1973.

Autorem słów tego przeboju Zbigniewa Wodeckiego był poeta i dziennikarz Janusz Terakowski, który posłużył się tu słowem kluczem zakorzenionym w kulturze i literackiej tradycji. Brzmiał on Izolda i choć treść piosenki, oprócz tego, że mówiła o miłości, rozstaniu i wspomnieniach, niewiele miała wspólnego z legendarną kochanką Tristana, to trzeba przyznać, że trik się powiódł. Piosenka wraz z utworem Zacznie od Bacha wzięła udział w konkursie wytwórni płytowych podczas festiwalu Interwizji w Sopocie w 1978 roku. Zbigniew Wodecki zdobył wówczas nagrodę dziennikarzy. Oto Izolda.

Synu Wiktorii to piosenka zespołu Jam pochodząca z albumu Detox, wydanego w 1991 roku. Tytułowa Wiktoria to miłość, kobieta, ale przede wszystkim personifikacja i synonim wolności. To marzenie człowieka, by wolność zapanowała nad całym światem, zwłaszcza tym zdegradowanym przez systemy totalitarne. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę, że ta wolność, podobnie jak idealna kobieta, jest jedynie snem. Muzykę do utworu skomponował Paweł Berger, słowa napisał Ryszard Riedel. W ostatnich 6 tygodniach roku 1991 kompozycja plasowała się w pierwszej 20 listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Oto Sen o Wiktorii.

0: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież zaprosił na obiad 200 ubogich podopiecznych rzymskiej Caritas. Nasze spotkanie ma być znakiem nadziei dla świata rozdartego przez przemoc, nienawiść i dyskryminację, powiedział Ojciec Święty. Katolicy obrządku łacińskiego od wieków odważnie świadczą o swej wierze na terenach dzisiejszej Ukrainy, przypomina Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV zaprosił na obiad do Castel Gandolfo 200 ubogich. Są to podopieczni rzymskiej Caritas. O 9.30 uczestniczyli we mszy sprawowanej przez papieskiego jałmużnika. Następnie mogli zwiedzać ogrody papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo i w końcu o godzinie 13.00 zasiedli wraz z papieżem do stołu. Witając zebranych, Leon XIV przyznał, że przybył na to spotkanie z uczuciem głodu.
3: Fame di giustizia, con fame di autentica carità.
4: Głodu sprawiedliwości, głodu autentycznej miłości, głodu Kościoła, który naprawdę potrafi otworzyć drzwi, przyjąć i gościć wszystkich, gdzie panuje miłość do wszystkich i gdzie nikt nie jest wrogiem, gdzie wszyscy potrafimy przeżywać pojednanie, przebaczenie i pokój.
2: Ojciec Święty przypomniał, że jeden z tytułów papieża to Pontifex, czyli budowniczy mostów.
4: A my dzisiaj chcielibyśmy również zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym chcemy żyć, ale żyć w sprawiedliwości, eliminując przyczyny ubóstwa i niesprawiedliwości, które wciąż istnieją w naszym świecie.
2: Zwracając się do ubogich, papież wskazał też na symboliczne znaczenie tego spotkania przy jednym stole.
4: Kiedy spotykamy się razem przy jednym stole, przy którym Jezus jest również obecny wśród nas, to naprawdę budujemy inny świat, świat nadziei. Jest on światłem pośród tego świata. Tak często ten świat jest po prostu rozdarty przez przemoc, nienawiść i dyskryminację.
2: Leon XIV po raz kolejny zapewnia o swej bliskości z Ukraińcami cierpiącymi z powodu okrucieństwa wojny. Dał temu wyraz w liście do swego wysłannika na uroczystości upamiętniające 35. rocznicę odrodzenia Kościoła Katolickiego Obrządku Łacińskiego na Ukrainie oraz 25. rocznicę podróży apostolskiej świętego Jana Pawła II. Przypomina też o odważnym świadectwie, które na przestrzeni wielu wieków dawali żyjący na tych terenach katolicy, zwłaszcza w obliczu komunistycznych prześladowań.
5: Uroczystości odbędą się 19 lipca w sanktuarium Matki Bożej Skapleżnej w Berdyczowie. Leon XIV prosi, by przy tej okazji modlić się o pokój oraz wierność Bożym przykazaniom. Przypomina też wielowiekową obecność katolików obrządku łacińskiego na terenach dzisiejszej Ukrainy. Wspomina o liście Grzegorza IX z 1234 roku w przededniu mongolskiej inwazji, w którym chwalił on ówczesnych katolików za to, że rozpaleni gorliwą wiarą wznieśli mur obronny przed prześladowcami wiary chrześcijańskiej.
2: Papieskim wysłannikiem na uroczystości w Berdyczowie został arcybiskup Paul Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No to jazda. Dzień dobry, minęła godzina 18. Mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście razem ze mną. Dzisiaj po raz kolejny Szwecja, po raz kolejny lata 90. Na początku pojawił się zespół o bardzo swojsko brzmiącej nazwie Komeda. I tak, jak najbardziej jest to nawiązanie do Krzysztofa Komedy, a na samym początku pojawił się utwór z ich pierwszego krążka. Sam debiut nosił nazwę Popo Svenska. To był rok 1993. Za nami kompozycja Vakra Kristaller, czyli po prostu Piękne Kryształy. To był pierwszy utwór w dzisiejszym programie, no i również utwór z debiutu grupy Komeda, który zresztą był właściwie w całości zaśpiewany po szwedzku, no ale teraz już przechodzimy, mogę już zdradzić do końca programu, do języka angielskiego, no ale jednak będziemy cały czas w Szwecji. Kolejny utwór od zespołu Komeda pochodzi z albumu What Makes It Go, to jest rok 1998. Przed wami utwór numer 2 na krążku i również numer 2 w dzisiejszym programie. Nie planowałem tego, ale jak to się mówi, nie ma przypadków. Utwór jest zatytułowany It's Alright Baby. Zapraszam was do wysłuchania tego utworu, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny utwór od zespołu Komeda. It's Alright Baby, ten utwór pojawił się przed chwilą na naszej antenie. What Makes It Go to jest tytuł albumu, a rok to 1998. No i ciekawostka a propos tego krążka, no bo dzięki temu, że różne single z tego albumu pojawiały się w różnych stacjach muzycznych, bardzo znanych, zainteresował się zespołem Beck, który zaprosił grupę do supportowania go podczas trasy koncertowej promującej jeden z jego krążków. Dokładniej Beck zaprosił grupę Komeda do supportowania go w Stanach Zjednoczonych, więc na pewno jest to spore wyróżnienie. To był rok 1998, a teraz cofniemy się do roku 1997, no i do debiutanckiego krążka zespołu Honey is Cool. Klimaty może i będą podobne, ale stwierdziłem, że zagram ten zespół z jednego powodu, przynajmniej jednego powodu, no bo w tym zespole występowała dosyć znana osoba, Karin Dreyer, która po rozpadzie grupy w roku 2000 założyła zespół The Knife. Niestety grupy The Knife nie zagram wam, dlatego że zakres czasowy audycji ze starej płyty kończy się na roku 1999, a grupa The Knife to już są lata 2000, ale kto wie, może kiedyś nagnę te ramy czasowe. Niemniej dzisiaj pojawia się zespół Honey is Cool. Trochę taki protoplasta grupy The Knife? Kto wie. Przed wami dwa utwory z krążka Crazy Love, rok 1997. Najpierw zagram wam kompozycję Return Home, a następnie singlowy Nach Hard. Honey is Cool w dwóch utworach w audycji ze starej płyty. Zapraszam was bardzo gorąco.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami dwa utwory od zespołu Honey is Cool. Sama grupa zostawiła po sobie dwa albumy. Ja zagrałem wam dwa fragmenty z ich pierwszego krążka Crazy Love. To był rok 1997. Za nami Return Home, a także Nach Heart, który zresztą był singlem promującym to wydawnictwo. Grupa jeszcze w 1999 roku wydała krążek Early Morning, Are You Working, ale na razie na dzisiaj zostawiamy grupę Honey is Cool i przenosimy się do roku 1993 i do debiutanckiego krążka zespołu Anekdoten. Będzie teraz mocno progresywnie. No i również nie ma co ukrywać, zagram wam najdłuższy utwór w dzisiejszym zestawieniu. Aż sprawdzę, słuchajcie, ile on trwa, bo czasami bywa tak, że człowiek się po prostu mocno rozpędzi w programie i później się zastanawia, czy wyrobi się czasowo, ale mam nadzieję, że tak. Prawie

Audycja ze starej płyty melduje się. Na antenie Radia Emaus za nami grupa Anegdoten, krążek Wemo, rok 1993 i najdłuższy utwór w dzisiejszym zestawieniu The Old Man and the Sea. Na sam koniec pojawi się zespół powiązany osobowo z grupą Anegdoten. Ta grupa wydała tylko jeden krążek, ale za to jaki. Sam zespół nosi nazwę Mort Macabre, no i w październiku 1998 roku wydali oni krążek Symphonic Holocaust, a z niego wybieram dla was utwór Quiet Drops. Mam świadomość tego, że to jest utwór bardzo taki, może i nawet kołysankowy. Wiem, że jest jeszcze nieco wcześnie, ale właśnie w ten sposób zakończę dzisiejszy program ze starej płyty, który po raz kolejny grał w Szwecji i po raz kolejny grał lata 90. Słyszymy się już w przyszłą sobotę, tuż po godzinie 18, oczywiście w audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak się odmeldowuje. Na sam koniec Mort Macabre i Quiet Drops. Trzymajcie się, na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 29, w którym jest mowa o różnych wypadkach mogących się zdarzyć jedynie na szlakach kolei amerykańskich. Wieczorem tego dnia pociąg, mknąc dalej bez przeszkód, minął Fort Sanders, przebył przełęcz Cayenne i dotarł do przełęczy Evans. Był to najwyższy punkt drogi, 8091 stóp nad poziomem oceanu. Teraz pozostawało już tylko dotrzeć do Atlantyku, przez bezkresne, równe jak stół, połacie ziemi. Wkrótce pociąg przetnie boczną linię wiodącą do Denver, stolicy Colorado. Tereny te słyną z kopalni złota i srebra i ponad 50 tysięcy ludzi założyło już tam swe domostwa. W ciągu 3 dni i 3 nocy pociąg przebył 1382 mile od San Francisco. W ciągu następnych 4 dni i nocy powinien według wszelkiego prawdopodobieństwa dotrzeć do Nowego Jorku. Widać z tego, że podróż pana Phileasa Fogga odbywała się w terminach przewidzianych w jego planie. W nocy zostawiono po lewej ręce obóz Walbach. Dolina Lodge Paul Creek ciągnęła się równolegle ze szlakiem kolejowym po linii prostej, stanowiącej granicę między stanami Wyoming a Colorado. O 11:00 podróżni znaleźli się w Nebrasce. Wkrótce minięto miasto Sedgwick, a potem Julesburg, położone nad Salt Platte River. Właśnie w tym miejscu 23 października roku 1867 odbyło się uroczyste otwarcie linii kolejowej Towarzystwa Drogi Żelaznej Pacyfiku, którego inżynierem naczelnym był generał J.M. Dodge. Tego pamiętnego dnia zatrzymały się tu 2 olbrzymie parowozy ciągnące 9 wagonów z zaproszonymi gośćmi, wśród których znajdował się wiceprezydent Thomas C. Durand. Zabrzmiały oklaski i okrzyki, plemiona siuksów i paunisów zaprezentowały tańce wojenne, wystrzelono w górę race i ognie sztuczne, a spod przenośnej prasy wyszedł pierwszy numer dziennika Railway Pioneer. Tak to hucznie uczczono otwarcie wielkiej drogi żelaznej, która miała być narzędziem postępu i cywilizacji, łącząc na pustyni nieistniejące jeszcze wówczas miasta i osiedla. Gwizd parowozu, potężniejszy jak się okazało niż dźwięk liry Amfiona, wyczarował je wkrótce z ziemi amerykańskiej. O 8 rano pozostał w tyle Fort McPherson, oddalony od Omaha tylko o 357 mil. Szyny biegły wzdłuż lewego brzegu Nebraski, naśladując jej kapryśne skręty. O 9:00 ukazało się duże miasto leżące pomiędzy rzekami North Platte River i South Platte River, które poza nim łączą się w potężnym nurcie Nebraski, aby nieco poniżej Omaha zasilić wody Missouri. Przekroczono 101 południk. Pan Fogg zasiadł ze swoimi partnerami do dalszej gry. Nikt, nawet dziadek, nie narzekał na długą podróż. Początkowo Fix wygrał kilka gwinei i teraz był właśnie w trakcie przegrywania ich jedna po drugiej. Okazywał taką samą jak pan Fogg namiętność do gry w wista. Panu Phileasowi sprzyjało dziś wyjątkowe szczęście, a atuty i honory jak deszcz spadały do jego rąk. W pewnym momencie, gdy przygotowywał się do bardzo śmiałego wyjścia w piki, dobiegł go z tyłu czyjś głos. Ja bym wyszedł w karo. Pan Fogg, pani Auda i Fix podnieśli głowy. Obok nich stał pułkownik Proctor. Pan Fogg i Amerykanin poznali się natychmiast. — Więc to pan, panie Angliku! — wykrzyknął pułkownik. — To pan chce wychodzić w piki?
3: — Tak, właśnie wychodzę w piki — rzekł zimno pan Phileas, rzucając na stół pikową 10.
2: — Nie, wyjdzie pan w karo, bo tak mnie się podoba! — wrzasnął poirytowany pułkownik. I wyciągnąwszy rękę, aby schwycić zagraną kartę, dodał — Pan nie ma pojęcia o tej grze!
3: Na to pan Fogg podniósł się z miejsca. Może wykaże więcej wprawy w czymś innym, rzekł.
2: Ano, spróbujmy, szlachetny potomku Johna Bulla.
3: Twarz pani Audy okryła się bladością. Krew odpłynęła jej do serca. Ścisnęła kurczowo ramię pana Fogga, lecz ten łagodnie usunął jej rękę.
2: Obieży świat gotów był rzucić się na Amerykanina, który z bezczelną miną przypatrywał się panu Phileasowi. Nagle ze swego miejsca podniósł się pan Fix i zbliżył do pułkownika.
3: Pan zdaje się zapomina, że to ze mną sprawa.
2: Pan mnie nie tylko znieważył, ale nawet uderzył.
3: Panie Fix, ozwał się Phileas Fogg, proszę mi wybaczyć, ale to zajście dotyczy tylko mnie i nikogo więcej.
2: Twierdząc, że popełniam błąd, wychodząc w piki, pan pułkownik obraził mnie po raz wtóry i teraz zechce się z tego wytłumaczyć.
4: W każdej chwili w dowolnym miejscu i z bronią, jaka się panu będzie podobać, odpowiedział Amerykanin.
2: Na próżno pani Auda starała się powstrzymać pana Filisa. Na próżno inspektor Fix próbował wziąć całą awanturę na siebie. Obieży świat miał szczerą ochotę wyrzucić pułkownika za drzwi, ale powstrzymał go gest pana Foga. Pan Filis wyszedł z wagonu, a za nim udał się Amerykanin.
5: Panie, ozwał się nasz gentleman, jest mi niezwykle pilno wrócić do Europy i najmniejsze opóźnienie mogłoby zaszkodzić moim interesom.
4: A cóż mnie to może obchodzić, rzekł Proktor.
2: Zaraz po naszym zetknięciu się w San Francisco, podjął z niezmienną grzecznością pan Fogg, ułożyłem sobie, że wrócę do Ameryki, aby pana odszukać, gdy tylko załatwię sprawy, które mnie wzywają do Europy.
4: Doprawdy? Nadzwyczajne.
2: Czy zechce pan spotkać się ze mną za 6 miesięcy?
4: Bagatela! A dlaczego nie za 6 lat?
2: Powiedziałem za 6 miesięcy, powtórzył pan Fogg i stawię się punktualnie.
4: Wykręty, mój panie, krzyknął pułkownik Proktor. Teraz albo nigdy.
2: Dobrze, rzekł Fogg. Czy jedzie pan do Nowego Jorku?
4: Nie.
2: Do Chicago?
4: Nie.
2: Do Omaha.
4: A co to pan obchodzi? Czy zna pan Plum Creek?
2: Nie, odparł Fogg.
4: To następna stacja. Będziemy tam za godzinę. Pociąg zatrzymuje się na 10 minut. W ciągu 10 minut można wymienić kilka strzałów rewolwerowych.
2: Dobrze. Zatrzymam się w Plum Creek, rzekł pan Filis.
4: Spodziewam się nawet, że pan tam zostanie, dodał bezczelnie Yanges.
2: Wszystko jest możliwe, odpowiedział gentleman i wrócił do przedziału, opanowany jak zawsze. Tu pośpieszył zapewnić panią Audę, że fanfaroni w rodzaju Proktora nigdy nie są groźni. Następnie poprosił Fixa, aby zechciał być jego sekundantem.
4: Fix nie mógł odmówić.
2: Phileas Fogg wrócił więc do przerwanej gry i z niezmąconym spokojem wyszedł w piki. O godzinie 11:00 gwizdek parowozu oznajmił, że zbliżano się do stacji Plum Creek. Pan Filis wstał i w towarzystwie Fixa wyszedł na platformę. Za nimi postępował obieży świat, niosąc parę pistoletów. W wagonie została pani Auda, blada jak trup. Jednocześnie otworzyły się drzwi sąsiedniego wagonu i na platformie ukazał się pułkownik Proktor wraz ze swoim świadkiem, Yankesem, tego samego, co on pokroił. Ale w chwili, gdy obaj przeciwnicy mieli zejść na peron, nadbiegł konduktor, wołając, że nikt nie powinien opuszczać pociągu.
4: A to dlaczego? Spytał pułkownik.
2: Bo już jesteśmy o 20 minut spóźnieni, pociąg się tu nie zatrzyma.
4: Ale ja muszę się bić z tym panem.
2: Bardzo żałuję, ale zaraz ruszamy. Już dzwonią. Istotnie dał się słyszeć głos dzwonka i pociąg potoczył się w dalszą drogę.
6: Jest mi naprawdę przykro, panowie, mówił tymczasem konduktor. W innych okolicznościach poszedłbym panom na rękę, ale ostatecznie, jeżeli dżentelmeni chcą się koniecznie bić, to czemuż tego nie uczynią w pociągu?
4: Nie wiem, czy to temu panu odpowiada, zaszydził Proktor.
2: Odpowiada najzupełniej, odparł Phileas Fogg.
4: Od razu widać, że jesteśmy w Ameryce, zauważył w duchu obieży świat. Nawet konduktor pociągu odstawia tu dżentelmena.
2: I poszedł za swoim panem. Obaj przeciwnicy i ich świadkowie udali się za konduktorem na sam koniec długiego szeregu wagonów. W ostatnim było ledwie kilka osób. Konduktor zwrócił się do nich z grzecznym pytaniem, czy nie zechcieliby opuścić na kilka minut wagonu i zostawić go do dyspozycji dwóch dżentelmenów, którzy pragną załatwić pewną sprawę honorową. Pasażerowie wyrazili ogromne zadowolenie, że mogą wyświadczyć tę grzeczność obu panom i wynieśli się na platformę. Wagon miał 50 stóp długości i nadawał się wyśmienicie na tego rodzaju rozprawę. Przeciwnicy mogli postępować ku sobie między ławkami i dziurawić się kulami, ile wlezie. Nigdy rozstrzygnięcie pojedynku nie było łatwiejsze. Fogg i Proktor, każdy uzbrojony w 2 6-strzałowe rewolwery, weszli do wagonu. Świadkowie zamknęli z zewnątrz drzwi. Strzelanina miała się zacząć przy pierwszym gwizdnięciu lokomotywy. Po upływie 2 minut od ostatniego strzału można będzie otworzyć wagon i wyciągnąć z niego to, co pozostanie z obu dżentelmenów. Rzeczywiście, nic prostszego. Pan Fix i obieży świat uznali to nawet za takie proste, że aż im serca załomotały w piersiach. Czekano więc na gwizdy parowozu, gdy naraz zabrzmiały zewsząd dzikie wrzaski. Równocześnie padły strzały, jednak nie wewnątrz wagonu, w którym zostali pojedynkowicze. Strzelano najwyraźniej wzdłuż całego pociągu. Z wagonów dochodziły zmieszane głosy podróżnych. Panowie Fogg i Proktor wypadli ze swego zamknięcia i z rewolwerami w garści skierowali się ku przodowi pociągu, gdzie wrzawa i kanonada były najsilniejsze.
6: pojęli natychmiast, że pociąg zaatakowała watacha siuksów. Nie po raz pierwszy czerwonoskórzy urządzali tego rodzaju napad na przejeżdżający pociąg. Zgodnie ze swoim zwyczajem nie czekali na jego zatrzymanie się, tylko w galopie skakali z koni na stopnie wagonów jak cyrkowcy. Już około setki najśmielszych uczepiło się pociągu. Wszyscy mieli strzelby. Wywiązała się strzelanina, bo niemal wszyscy pasażerowie byli uzbrojeni w rewolwery i przywitali siuksów kulami. Indianie zaatakowali przede wszystkim parowóz, ogłuszając kastetem palacza i maszynistę. Wódz siuksów chciał zatrzymać pociąg, ale nie mając pojęcia o manipulowaniu regulatorem, zamiast zamknąć, otworzył na całą szerokość dopływ pary i lokomotywa potoczyła się naprzód ze straszliwą szybkością. Jednocześnie druga część hordy rzuciła się na wagony. Siuksowie skakali po dachach, wysadzali szyby i rzucali się na pasażerów w ciasnych przejściach. Tymczasem z wagonu bagażowego wylatywały na tor złupione walizki i kufry. Krzyk, hałas i detonacje nie ustawały. Podróżni stawiali zacięty opór. Niektóre wagony zabarykadowano od wewnątrz i odpierano stamtąd oblężenie niczym z małych, ruchomych fortec, pędzących z szybkością 100 mil na godzinę. Pani Auda od pierwszej chwili napadu mogła służyć za przykład męstwa. Broniła się dzielnie z rewolwerem w ręku, posyłając kulę każdemu napastnikowi, który ukazał się z drugiej strony potrzaskanej szyby. Od kul podróżnych padło już z 20 czerwonoskórych, a tych, którzy ześliznęli się ze stopni, platform i buforów, miażdżyły rozpędzone koła. Kilku podróżnych, których dosięgła kula lub topór, leżało na ławkach. Należało za wszelką cenę skończyć walkę, która trwała od 10 minut i mogła przybrać zły obrót dla podróżnych, jeżeli pociąg się nie zatrzyma. Znajdowano się teraz zaledwie o 2 mile od fortu Kearney, gdzie stał posterunek amerykański. Jednak gdyby przejechano tę stację, to zanim pociąg dotrze do następnej, siuksowie mogliby opanować pociąg całkowicie. Konduktor bił się u boku pana Foga, gdy w pewnej chwili trafiła go kula. Padając, zdołał zawołać: "Jeżeli pociąg w ciągu 5 minut nie stanie, jesteśmy zgubieni." "Pociąg stanie," odpowiedział mu Fog i ruszył w kierunku drzwi, ale jego sługa zastąpił mu drogę. "Proszę zostać, jaśnie panie," krzyknął obierzy świat. "To już moja sprawa." Pan Fok nie zdążył zatrzymać naszego zucha. Obierzy świat wysunął się i niespostrzeżony przez Indian zdołał się dostać pod wagon. I podczas gdy walka wrzała w najlepsze, gdy kule gwizdały mu nad głową, Francuz przywołał na pomoc całą swą zręczność dawnego cyrkowca i zaczął przemykać się pod wagonami. Czepiając się różnych części podwozia wagonów, mijał je jeden po drugim, aż przez nikogo niezauważony dostał się w ten sposób na przód pociągu. Teraz zawisł na jednej ręce między wagonem bagażowym a tendrem parowozu. Drugą zaczął odczepiać łańcuch łączący wagon bagażowy z tendrem. Gorzej szło z rozłączeniem szczepiaczy, które w pędzącym pociągu naciągnięte były niezwykle mocno. Z pomocą przyszedł mu przypadek. Nagły wstrząs podrzucił parowozem. Drążek czepiacza odskoczył i odłączony pociąg zaczął powoli zostawać w tyle, gdy tymczasem lokomotywa jeszcze chyżej pomknęła naprzód. Przez czas jakiś wagony toczyły się własnym rozpędem, ale oto wewnątrz ktoś pociągnął za hamulec i pociąg stanął o niecałe 100 kroków od fortu Kearney. Już nadbiegali stamtąd żołnierze zaalarmowani strzałami. Siuksowie nie mieli widać ochoty czekać na nich i cała watacha uciekła, zanim jeszcze pociąg się zatrzymał. Kiedy pasażerowie zebrali się wreszcie na peronie i zaczęli wzajem się liczyć, okazało się, że nie jeden już nie może stawić się na apel. A między innymi i dzielny Francuz, którego poświęcenie ocaliło wszystkich podróżnych.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. To jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry Państwu. Dziś spotkamy się z Wojtkiem Matyskiem, prezesem Fundacji Dobrze, że jesteś. Ta historia zaczyna się jak wiele innych, w blokowisku, w Siemiatyczach, w czasie PRL-u, gdzie łatwo było być łobuzem i nie tak trudno. Na przykład było stać się członkiem mafii, ale drogi Wojtka pobiegły w zupełnie inną stronę. Dziś zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków, osobom w niebezpieczeństwie, osobom wykluczonym, a bywał też i bramkarzem w nocnych klubach i ćwiczył sztuki walki. Ale Pan Bóg, jeśli mu na to pozwolimy, nasze drogi układa. Zanim spotkanie z Wojtkiem, to ogromne podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy wspieracie te programy w serwisie patronite.pl. Bardzo, bardzo, bardzo jestem Wam za to wdzięczny, nisko się kłaniam. Jeśli ktoś by chciał dołączyć do grona tych osób, to serdecznie zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. A teraz zapraszam na spotkanie z Wojtkiem.

0: Kto siedział na tym krześle tutaj?
1: No to na tym fotelu zawsze siedział ojciec Edward i ten fotel zawsze jest pusty tak symbolicznie, chociaż ja wierzę, ja uważam, ja wiem, że on nie jest pusty, że ojciec Edward jest, wspiera i tą obecność taką namacalną czuję tutaj w tym ośrodku, czuję też w swoim życiu. Zresztą to wszystko, co się dzieje, to ja zawsze oddaję im, nie?
0: Paweł Kęska, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Wywiad z Człowiekiem. Trochę pośrednio to będzie z ojcem Edwardem wywiad, którego tu nie ma, bo ten fotel jest pusty. On od 3 lat nie żyje, odszedł stąd ciałem. Jak mówisz, jest duchem, to mówił Wojtek Matysek. Dziś będziemy właśnie z Wojtkiem rozmawiać. Przez poręcz jest przewieszona niebieska koszula. On nosił tą koszulę?
1: Tak, tak. To jest koszula, którą nosił. Może nie, którą najbardziej lubił, ale to jest coś, co tutaj po nim pozostało i jest do dziś.
0: Tutaj jest jego zdjęcie w czerwonej bluzce, uśmiechnięty, szeroki uśmiech. Miał na nazwisko jak?
1: Edward Konkol.
0: Czyli w Jastarnik.
1: Tak, z krwi i kości. Urodzony w Jastarni, zakochany w tym skrawku ziemi, w Półwyspie, zakochany w tym mieście. I zawsze on mówił, że po części jest troszkę z Białegostoku, ale jego serce bije szybciej, krew płynie, ta jastarnicka.
0: Te historie się dziś połączą. Konkol to bardzo popularne tu nazwisko na tych terenach. Matysek to raczej podlaskie typowo. Skąd ty się tu wziąłeś w ogóle?
1: No, to jest bardzo długa historia. To ja myślę, że to jest też historia mojego życia, bo wiem, że to wszystko, co się wydarzyło w tym życiu, miało sens. To było przygotowanie do tego, co teraz jest, czyli do prowadzenia jednego chyba z największych ośrodków rekolekcyjnych w Polsce. Gdyby mi ktoś kiedyś, 30 parę lat temu, powiedział, że ja będę taki ośrodek prowadził, no to bardzo delikatnie mówiąc, bym go wyśmiał i pogonił.
0: Prezes Fundacji Dobrze, że jesteś. Mówisz o ośrodku rekolekcyjnym oczywiście, ale to się zaczęło od trudnej młodzieży, bo to było też miejsce dla nich, dla dzieciaków, dla kogo?
1: Tak w ogóle to ja sam byłem chyba trudną młodzieżą kiedyś. Co mi łatwiej zrozumieć tych, w cudzysłowie, chuliganów, tych, co my teraz nazywamy trudną młodzieżą, tych, co my nazywamy teraz ludźmi odrzuconymi.
0: A ty ich kochasz, nie?
1: Tak, ja kocham, rozumiem, jestem też z nimi. To, co się nauczyłem od ojca Edwarda, to widzieć w każdym dobro. Uczyłem się tego latami. Ja pamiętam, jak byłem wychowawcą tutaj chłopaków, kiedy musieliśmy wypisać dyplom na koniec tych kolonii dwutygodniowych, a były to dzieci naprawdę z trudnych, ciężkich środowisk, których nikt nigdy nie chciał zabierać na żadne wyjazdy, na żadne kolonie, żadna opieka społeczna nimi nie chciała się zajmować. Miałem bardzo duży problem, żeby napisać coś pozytywnego im na tym dyplomie, chociaż to owocowało później, bo miałem takie sytuacje, że spotkałem po 15-18 latach swoich podopiecznych z kolonii. Gdzieś na ulicach Białegostoku oni mnie zaczepiali, czy ich pamiętam, no oczywiście słyszałem takie zdania, że u nich nad łóżkiem wisi ten dyplom. Ten dyplom to troszkę taka bardzo szumna nazwa, to był kawałek kartki ksero, z której tam gdzieś niby jakiś statek był, to była już chyba 500 kopia. Na tym było napisane imię, nazwisko i za co. I właśnie słyszałem, że nad łóżkiem wisi ten dyplom i on dodaje siły, nadziei w trudnych momentach, których wiem, że im nawet w dorosłym życiu nie brakuje. To jest coś takiego fajnego. Uczyłem się kawał czasu widzieć dobro w drugim człowieku, bo widzieć dobro w osobie, która jest klarowna, którą się lubi, którą się kocha, widzieć w swoim dziecku, tak, w swoim przyjacielu, to nie jest trudna sztuka, ale zobaczyć dobro w człowieku potępionym, w tym bezdomnym, uzależnionym, a nawet w człowieku, który odsiaduje wyrok w zakładzie karnym, to już jest sztuka. Ale myślę, że patrzenie na te osoby przez pryzmat dobrego, samo patrzenie zaczyna zmieniać ich życie.
0: Skąd ci się to wzięło? Pytanie też, kto tobie taki dyplom kiedyś napisał?
1: Chyba życie. Życie i szukanie prawdy, szukanie Boga. Tak naprawdę idąc przez to życie gdzieś tam się obijałem. I...
0: No dawaj, to kto cię obijał i jak? Bo byłeś trudną młodzieżą, czyli?
1: No, byłem chłopakiem z osiedla, byłem takim, no można powiedzieć, chuliganem. No, miałem duże atrybuty, bo też trenowałem sporty walki, także sobie nie dałem powiedzieć nawet prawdy o samym sobie. Często jakieś udziały w bójkach, inne rzeczy, także to było na porządku. porządku dziennym, nie? A w młodszym okresie swego życia, czy jakieś wybite szyby, czy uciekanie przed milicją, to było takie coś normalnego. Nie?
0: A wiesz dlaczego?
1: Ja myślę, że dlatego, że od małego szukałem. Szukałem tego, który jest. Na pewno też szukałem miłości, akceptacji, kochanych ramion, dobra na tym Bożym świecie. Tęsknota jest piękna, tylko czyny tej tęsknoty nie do końca są akceptowalne przez innych ludzi.
0: No to mocno, bo powiedziałeś, że szukałeś miłości, szukałeś ramion, a tłukłeś szyby i brałeś udział w bójkach. To się nie kłóci ze sobą? Może właśnie nie. Może nieumiejętność sprawia, że młodzież, że dzieciaki, nie wiedząc co zrobić, szuka czegoś na złe sposoby po prostu.
1: Oczywiście, że tak. Ja uważam, że z jednej strony każdy zdrowy chłopak, później facet, musi kilka szyb wybić, musi przynajmniej jakąś kończynę połamać, musi przynajmniej raz mieć twarz obitą, w słusznej czy niesłusznej sprawie, żeby później mieć silne nogi, że w razie, gdy coś się przydarzy, jakaś słabość, żebyś umieć wstać. Bo to jest istota. Każdy z nas popełnia błędy. Tak, żeby nie zatrzymać się w jakimś błocie i nie zostać w nim. Bo wtedy ludzie idący w większości nas zadepczą, nie? Staram się też przekazać tym ludziom zagubionym, nie mówiąc im, że oni już nie wrócą do nałogu, tak? Nie mówiąc im, że oni już będą, skończąc terapię, będą idealni, że będą pięknymi i dobrymi mężami, żonami, że będą wspaniałymi obywatelami tego świata, tak? Będą dalej popełniać błędy jak każdy z nas. Tylko jest kwestia, co z tym błędem zrobisz, tak? Leżąc w tym błocie, zostaniesz przez środowisko potępiony, tak? Oszukany, że jesteś zły, że jesteś niedobry, że jesteś do niczego i w tym błocie zostaniesz. I takich też odrzuceni, ludzie troszkę potępieni, tak?
0: A ty jak wstałeś?
1: Wiesz co, ja miałem tą dobrą sytuację, że miałem ciocie, które mnie, jak byłem mały, prowadzały do kościoła. Ciągały mi na pielgrzymki. Ja byłem bardziej wychowany na zapleczu kościoła niż w domu. Oczywiście później powstał czas buntu i tak dalej, ale ja znałem drogę.
0: Bo w pewnym momencie zaczynasz się zajmować dzieciakami ulicy, tak?
1: Wiesz co, to było śmieszne, bo ja na początku swojej edukacji zacząłem od szkoły zawodowej. Zamarzyłem być mechanikiem, zresztą aspiracji nie miałem większej. Nie byłem asem nawet w tej zawodówce. Oczywiście ciężko pracowałem gdzieś tam w kanałach, w PKS-ie, kiedy przyjeżdżały ośnieżone samochody, trzeba było przeglądy robić. No to nie wspominam mile, ale to były takie czasy właśnie tej beztroski. Później tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby mnie wzięto do wojska, a wtedy pobór był obowiązkowy, więc poszedłem do technikum. Był egzamin, było pytanie o postać Polaka XX wieku, która mnie zafascynowała i napisałem o papieżu Janie Pawle II. Dostałem nawet 4. To podwyższyło moją wartość mega, że ja się jednak do technikum nadaję, że do wojska nie pójdę.
0: Trafił patriota, egzaminator.
1: Chyba tak. Nie wiem. I wiesz, skończyłem to technikum. Tam była nauczycielka z polskiego, która mnie zafascynowała właśnie tym językiem polskim, nauką. Nawet postanowiłem iść na filologię polską. Zweryfikowali mnie bardzo szybko na tej uczelni, więc się nie dostałem. Rok czasu przesiedziałem w domu, chcąc mieć jakieś tam spodnie, nie wiem, Lewisa, czy nawet telewizor, więc chodziłem, pracowałem na budowie od rana do wieczora, na rusztowaniach na 3. piętrze. Często wracając z tego płakałem z bólu, tak mi ręka bolała. I po roku czasu szukania, tak? Spotkałem przypadkową osobę, nawet nie powiem, że to była koleżanka. Zaczęliśmy rozmawiać, ona mi opowiedziała o pracy pracownika socjalnego, tak? Wtedy poczułem w środku, że to jest to. I się dostałem, ja wiedziałem tak, pomóc drugiemu człowiekowi i to była chyba nawet moja taka tęsknota, tak? Odkryta przypadkowo.
0: Ile miałeś lat?
1: 21 lat.
0: Ile masz wzrostu?
1: 1,86 m.
0: Duży chłop, ćwiczy sztuki walki, wie jak przyłożyć. Pracuje na budowie. Tęskni za czymś. Polonistyka, wow. Wybierasz pracę w pomocy drugiemu człowiekowi. Doświadczyłeś tego wcześniej? Miałeś jakiegoś wychowawcę cudownego, księdza, ktoś rękę wyciągnął? Pytam o ten dyplom, bo czasem iskra przechodzi z pokolenia na pokolenie.
1: Wiesz co, ja chyba taką osobą, która mnie zafascynowała, to był trener właśnie kickboxingu. Tam oprócz oczywiście bardzo, bardzo intensywnych treningów, które trwały niekiedy 4, nawet 5 godzin, 3 razy w tygodniu, taką ideą tego było takiego zmagania się z samym sobą, nie? Że tylko ciężką pracą można odnieść sukces, że przez łzy bezradności przychodzi też satysfakcja i radość. I teraz z perspektywy czasu tak myślę, że to właśnie on w jakiś sposób ukształtował przez te treningi, przez zawody, przez to wszystko, co się wokół tego działo, tą moją osobowość. Ale gdy trenowałem, czy po treningach, no często tam byłem brany na bramki, na różne koncerty, czy dyskoteki, nigdy nie dałem się nikomu sprowokować, nie? A były różne sytuacje, ktoś z nożem kuchennym wystartował, czy z pięściami. I to mi chyba tak zostało, tak? Żeby mnie poruszyć, chociaż żona umie. Żona umie mi jakoś.
0: Poruszająca.
1: Poruszająca bardzo, jeżeli chodzi o moje emocje, ale tak ogólnie to ciężko, nie?

0: Poszedłeś na pracę socjalną?
1: Tak, szkoła pracownicy służb społecznych, same sy.
0: Jak ci tam było? No wchodzisz, myślisz, no to jest moje miejsce. Jak ci tam było? I kiedy pierwszy raz stykasz się z ludźmi konkretnymi w pracy?
1: Wiesz co, też była taka ciekawa historia mego życia, bo jedna z wykładowczyń, która prowadziła właśnie te zajęcia integracyjne, właśnie opowiadała o swoim mężu, że on trenuje karate. Ja chciałem wrócić do trenowania, więc jej spytałem, gdzie trenuje, jak trenuje i o co chodzi. Ona mnie skierowała, bo Białystok dla mnie był nieznany, bo ja w ogóle pochodzę z Siemiatycz. Ona mnie tam spotkała z jakimś panem, który prowadzi karate, no ale kickboxing i karate to dwie różne rzeczy, ale zacząłem chodzić na te treningi i ten pan powiedział mi, że jestem dobry, czy nie chciałbym popracować wieczorami. Ja sobie myślę, zawsze dodatkowy pieniądz, nie ma problemu. Uczę się dziennie, no mieszkam na stacji, więc mógłbym popracować. No i on mi podał adres, gdzie mam przyjechać, więc sobie pojechałem. No, wszedłem, siedział jakiś w wejściu chyba Białorusin albo Rosjanin. No ale to mnie nie zdradziło, ale wszedłem na tą salę. Się okazało, że to jest jakiś klub go-go. Poszedłem do tego pokoju, gdzie był ten szef, okazało się, że to był ten trener. I on mi mówi, no to będziesz albo na sali, albo przy wejściu. I ja wtedy wyszedłem, powiedziałem, że oddzwonię i dam znać. I nie odzwoniłem. I nie dałem znać. Se pomyślałem, że to jak mnie zakopią gdzieś w lesie, to nawet pogrzebu nie będę miał. Tam mi mysz prześwitała. Nie, czułem to, że to nie jest ta bajka, że to nie jest, ta praca nie jest dla mnie jakaś wartościowa, że te pieniądze jednak nie są takie najistotniejsze.
0: Czyli nie szło o kasę, a szło o coś innego.
1: Tak, to jest właśnie to obijanie się w szukaniu. Ja tak. Myślę, że cały czas, ja wiem, że cały czas w tych różnych sytuacjach był przy mnie Jezus i ja może przez to, że byłem no nie do końca taki mega inteligentny, dałem mu się prowadzić. Nieświadomie, tak? Bo gdybym się kierował jakąś inteligencją lub wiedzą, może bym nie doszedł tu, gdzie jestem, nie? Po prostu dałem się prowadzić. Wyszedłem i czułem, że z tego klubu go-go i czułem, że to nie jest to. Bo jeżeli kogoś zawierzysz, Panu Bogu, dziecko, tatę, dziadka.
0: Siebie,
1: to ten Pan Jezus jest.
0: Wiesz, bo to brzmi ostro, bo mogłeś po prostu stać się żołnierzem mafii.
1: Ja, oczywiście, że tak. Każdy młody człowiek w pewnym momencie chcąc wyfrunąć z gniazda, tak? Bo jakby to tak, wypychają go z gniazda, tak? Raz wyrżnie w glebę, drugi raz wyrżnie w glebę, za trzecim razem rozwinie skrzydła, poleci, tak?
0: Czasem jest tak u bocianów akurat, że jeśli jest ich za dużo małych, to się go wywala na śmierć. Wracam do dzieciaków, którymi się potem zajmowałeś, że czasami oni mieli totalne deficyty wszystkiego. Mówiłeś o tych dyplomach na początku, nie? Jak to się stało, że zacząłeś właśnie z nimi pracować? Bo praca socjalna, możesz pracować w domu opieki społecznej. Mm-hmm. Możesz pracować, nie wiem, na dzielnicy jako kurator. To są różne możliwości.
1: Właśnie będąc w tym studium, myśmy chodzili po wszystkich placówkach, ośrodkach, którzy świadczą jakąkolwiek pomoc. Któregoś razu zaszedłem do placówki, którą prowadził właśnie ojciec Edward Konkol. Moja znajoma, która właśnie uczyła w tej szkole, ta od karate, zaproponowała mi, czy mógłbym przychodzić do chłopaków i prowadzić im te zajęcia, nie? Pewnie tam coś opowiadałem o tych zajęciach, o tej ideologii, o tym, że to trzeba pokonywać siebie. Ja tam nie miałem z chłopakami problemu. Chodziłem z nimi, nawet się zaprzyjaźniłem, no, trenowaliśmy w takiej małej salce, w cudzysłowie sztuki walki, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby pokazać tą słabość i że można tą słabość pokonać, tak? Któregoś razu na taki trening wpadł facet w kapciach robionych na drutach, z czarną brodą, zaczął mnie klepać, zaczął mnie przytulać. Wychodząc z sali właśnie stał ten ów facet z uczepionymi chyba z dziesiątką dzieci na tym swetrze takich małych i mówiły ojcze, ojcze, no to wiedziałem właśnie, że to jest ojciec Konkol. A pierwszy kontakt taki nieosobisty z ojcem Konkolem to miałem właśnie w tym studium na ściągach, kiedy była nowatorska forma pracy z rodziną alkoholową według ojca Edwarda Konkola. I to był mój pierwszy kontakt z nim, a drugi na tym treningu. I przez rok czasu chodziłem, oczywiście zaprzyjaźniłem się też z wolontariuszami, pracownikami, z tymi dzieciakami, też czułem, że to jest to. To było nowe, kontakt jednak z drugim człowiekiem, nie? Z drugim żywym człowiekiem, mega potrzebującym. Ja czułem właśnie tą silną taką potrzebę z ich strony. Może się tego trochę bałem, tak? Bo to było dla mnie nowe. To ja nie miałem wiedzy. W studium pracowników służb społecznych nie uczono, tak? Wiedzy do pracy z dziećmi z rodzin patologicznych, tak? Więc ja nie miałem żadnego warsztatu, ja nie miałem żadnych narzędzi. Miałem serce, miałem dwie ręce i dużo niepewności.
0: To świetny start. Tutaj siedzimy teraz między tym fotelem, trochę ojciec Edward by tu siedział. Od 3 lat go z nami nie ma, jego koszula. Ty jesteś prezesem fundacji, dobrze, że jesteś. Masz koszulkę z logotypem, tu takie dwie wyciągnięte, otwarte dłonie. No dobrze, kontakt może z nim, czy też te umiejętności, które on miał, zadecydowało o tym, że poszedłeś tą drogą? Bo teraz idziemy już do tego miejsca. Jesteśmy teraz w Jastarni, w ośrodku. Ogromny, jak powiedziałeś, jednym z największych w Polsce pełnym domków. Zaraz się przejdziemy po tym ośrodku.
1: Wiesz co, na pewno jego osoba, on od 86 już był w Białymstoku, 9 lat. Jego praca to była właśnie na tych narkomańskich melinach. Też bez żadnego warsztatu. Bez żadnej wiedzy, zresztą w 86 roku ciężko było o jakąkolwiek wiedzę do pracy z narkomanami. To był jeszcze czas, w którym problem się chowało. Tak?
0: To były też straszne czasy, 90 lata, to jednak ubóstwo, bezrobocie, straszne napięcie społeczne.
1: Tak, no ale on pracował, służył tym narkomanom na melinach, oczywiście msze im tam odprawiał, pomagał sprzątać poprzez dobroć i jak on mówi, koronkę do miłosierdzia Bożego, ci narkomani stawali się innymi osobami, a też, oczywiście nie wszyscy, część z nich umierała, ale są teraz osoby, które wyszły w tamtym czasie, ale takim chyba pierwszym ośrodkiem, gdzie ojciec poszczególnych narkomanów przywoził, to był dom rodzinny. On przywoził do swojego domu, do mamy i do taty.
0: Do Jastarni.
1: Do Jastarni, tak. Był jeden chłopak, który to cały rok przesiedział i wiem z jego opowieści było to, że to, co przemieniło jego życie, to było to, kiedy on za rybę, bo tam rodzeństwo ojca handlowało rybami, on miał zawieźć pieniądze i on mówił, że dostał plik pieniędzy od nich. I on spojrzał na ten plik i mówi, że za tą kasę on by miał ćpania na kilka tygodni, nie? Ale z drugiej strony dostał duże zaufanie, nie? I to stanął na rozdrożu i właśnie wybrał tą drogę, że nie ćpał, nie?
0: Czyli decyzja zmienia?
1: Ja myślę, że właśnie otwartość drugiej osoby, dobro drugiej osoby, zauważenie dobra zmienia ludzi. Ja wiem, że teraz trend nawet terapeutyczny mówi nam, żebyśmy zadbali o siebie, żebyśmy zadbali o swoje granice, żebyśmy nie wpuszczali w swoją przestrzeń kogoś, bo ci zniszczy twój pokój, twoje jestestwo, nie? A chyba istotą, znaczy nie chyba, dla mnie istotą jest właśnie oddać swoje życie, rozdawać je po prostu do końca, kropla po kropli potu, spalać się jak świeczka, tak? Dla innych i wtedy to zmienia świat na lepsze. To nie znaczy, że wtedy spalając się zostaniesz wypalony i zostaniesz sam, nie? Bo to dobro wraca.
0: Czyli jak on to robi? Wchodził na melinę, mówi, panowie, to ja, ojciec Edward, jak to działało w ogóle?
1: Nie, znaczy metodą, on widział w każdym dobro.
0: Tego, to Ewangelia.
1: No tak, ale też od niego ja się to nauczyłem. On zawsze miał przywitanie wszystkich, ze względu, czy to byli politycy, czy to właśnie byli ci narkomani, zawsze witał takim powiedzeniem, witaj dobry człowieku, nie? I też dobrze, że jesteś, tak jak nazwa tej fundacji. Co też już sam fakt takiego przywitania, które było naturalne, przemieniało ludzkie serca, tak? Ci narkomani prowadzili wtedy tryb taki koczowniczy, nie? Później powstał problem HIV, więc wiem, że ojciec Edward po cichu brał te próbówki do pobrania krwi ze szpitala zakaźnego i od każdego narkomana pobierał krew, żeby wyłapać pierwszą osobę, nie? Zarażoną wirusem HIV. Wokół też ojca Edwarda skupiała się młodzież, bardzo dużo młodzieży, ale ta młodzież nie miała kontaktu z narkomanami, nie? Młodzież na nocnych czuwaniach czy na adoracjach losowała kartkę z imieniem danego narkomana i na przykład przez cały miesiąc, dzień w dzień, za niego przyjmowała komunię świętą i o 15 odmawiała koronkę do Miłosierdzia Bożego.
0: Oni wiedzieli o tym, ci, za których się modlono?
1: Oczywiście, że tak. Może część z nich nie była świadoma o tym, o co w tym wszystkim chodzi. Przez całą posługę ojca Edwarda było po to, żeby oni spotkali Boga. Bo on mocno to wierzył i to jest zapisane w Konstytucji Księży Werbistów, oczywiście nie zacytuję, ale tam jest taki zapis, że ubóstwo bierze początek z braku poznania Pana Boga, tak? I tego ja też nie rozumiałem, wielu rzeczy nie rozumiałem, dla mnie to była fikcja, jak to. Patrząc z drugiej strony, kto pozna Boga, kto spotka Boga, czy jesteś ubogi materialnie, czy jesteś mega bogaty, czy jesteś powykrzywiany, czy jesteś ładny, to nie jest istotne, tak? Bo jesteś ty i Pan Bóg, i masz już kogoś, kto będzie cię prowadził przez zakamarki twojego życia i cokolwiek miałoby się stać złego, nie jest w stanie zrobić ci krzywdy.
0: Czyli jak mówimy o wychodzeniu z dramatów, problemów, z braku wartości siebie, które się potem przejawia w różnych życiowych tarapatach, to odzyskanie poczucia wartości i Ewangelia w sercu to jest to samo.
1: Oczywiście, że tak. No, osoba potępiona, osoba odrzucona, tak? No to nic innego, jak to jest osoba, której nawciskał demon,

bardzo ciężkim życiu, o ciężkim dzieciństwie, później były narkotyki, później była terapia, no i później była depresja i nicość i odrzucenie i brak chęci do życia. Ja w pewnym momencie po prostu jej zadałem jedno pytanie, kto cię tak potępił? Pokaż mi tę osobę, tak? Kto cię tak potępił, kto cię tak oszukał? Że jesteś zła i niepotrzebna, nie? I ona biedna szukała i nie mogła znaleźć, powiedziała, że chyba ona sama, tak? Żeby spróbowała spojrzeć na siebie, jak Pan Bóg patrzy. Jak On na mnie patrzy? On oczywiście, robisz głupoty, płacze razem z tobą, tak? Ale widzi coś jako coś pięknego. No i wiem, że to zdanie zbudziło w niej tęsknotę.

0: jesteśmy wciąż w tym, bo to jest pokój. Tutaj jest, co tutaj w sumie jest? Jakaś siedziba główna. Jest fotel ojca Edwarda Konkola, jest jego portret. Jest dużo też grafik, zdjęć ze starej jastarni, ze średniej jastarni, z nowszej jastarni, jastarnia. Jesteśmy w jastarni, ale tutaj w tym pokoju i w ogóle w tym pomieszczeniu, w tym budynku to jest?
1: No w tym budynku, my się znajdujemy w pokoju, to jest tak zwany pokój gościnny. Bardzo otwarty ten pokój jest. Tutaj ja nie wiem, ile się przywija osób dziennie, ale bardzo dużo. I tych, którzy mają problem, chcą porozmawiać, ci, którzy przychodzą na kawę i ci, którzy chcą indywidualnie porozmawiać i ci, którzy chcą wieczorem miło czas spędzić. Ten pokój jest otwarty chyba od 7 rano do 1 w nocy.
0: Pokój z wami.
1: Tak.
0: A kiedy pierwszy raz trafiłeś w ogóle tutaj?
1: Wiesz co, to był właśnie 95 rok, trafiłem prowadząc zajęcia i już w 96 przyjechałem tutaj do jastarni, chociaż też z taką niechęcią, w ogóle nie wiedziałem, gdzie jest jastarnia, żeby było śmiesznie. Myślałem, że to gdzieś koło Białegostoku jakaś wioska. Przyjechałem do jastarni w 96 roku jako opiekun, czyli pomocnik wychowawcy do grupy chłopaków w wieku 14 lat.
0: To idziemy na środek w takim razie. I co tutaj tak wyglądało? Tak jak jesteśmy, to są nieduże domki, zielone, czerwone, jednorodzinne, można powiedzieć. Jest ich, ile ich tych domków jest?
1: Ponad 70, bo niektóre domki to są takie pawilony, 4 lub 6-pokojowe. Oczywiście to są warunki takie biwakowe, kempingowe. W ogóle tu był kiedyś ośrodek MSW, ośrodek milicyjny.
0: On już wtedy stały, czy one potem były budowane?
1: Te domki małe stały. Myśmy oczywiście je wyremontowali troszkę, dodając taras, zmieniając dach. Ten ośrodek kiedyś wyglądał całkowicie inaczej. Tu, gdzie jest Matka Boska, figurka Matki Boskiej z tym strumykiem, no to była kiedyś, milicjanci mieli tam fontannę taką małą.
0: Została, tylko się zmienił właściciel, Matka Boska stoi tu.
1: Tak, ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg jednak ma poczucie humoru, bo jak milicja budowała sobie ośrodek, to on im bardzo błogosławił, bo wiedział, że kiedyś jego w tym miejscu, do niego będą się modlili, jego chwalili, także...
0: M.O., czyli Matka Opiekunka może być teraz.
1: Może być. oczywiście. Że tak.
0: Kaplica, zaraz tam podejdziemy, tam ojciec Edward się odprawiał. I co tu się działo? On tu ściągał te dzieciaki? Czy on to przejął w ogóle? Co tu się działo?
1: Bodajże w 92 roku władze miasta ówczesne przekazały ten ośrodek ojcu Edwardowi na to, bo ojciec Edward od chyba 87 roku do swojej kochanej jastarni przywoził właśnie tą młodzież, która się skupiała wokół niego, ale też, jak mówiłem wcześniej, narkomanów. I tak z roku na rok na wakacje przywoził to w swoim domu rodzinnym, to w takim niewykończonym sklepie, w szkole, na polu namiotowym. I władze miasta postanowiły ten ośrodek, które przejęły, gdy komuna upadła, przejęły ten teren, postanowiły dać na rok ojcu Edwardowi, żeby mógł dzieci przyjąć tutaj, zorganizować kolonię. I wtedy było niesamowite zaangażowanie mieszkańców jastarni. Także te warunki były bardzo skromne kiedyś, ale atmosfera i duch tego ośrodka rekompensował to po stokroć. Także te dzieciaki odnajdywały tutaj radość z życia.

0: życia, odnajdowały pokój serca, odnajdowały ciepło drugiego człowieka, w efekcie odnajdowały Boga.
1: Kaplica tu jest nowa, czy ona kiedy powstała?
0: Ta kaplica powstała ponad 20 lat temu. W lipcu były dwa turnusy dwutygodniowe właśnie kolonii dla tych dzieciaków, najbardziej poranionych. To były dzieci z Białegostoku, tak? Myśmy mieli ogląd, pracując w Białymstoku z tymi dziećmi, myśmy znali to całe środowisko. Tam na tym osiedlu, w którym w ogóle była ta placówka, na tym osiedlu było dużo takich budynków komunalnych i chłopcy z mojej grupy, bo później po pierwszym moim pobycie w Jastarni zostałem już tam zatrudniony, byłem wychowawcą i wtedy chłopcy mnie nazwali Strażnik Teksasu, także jak ja szedłem przez to...
1: Masz takie długie włosy też związane z tyłem, wtedy też takie miałeś?
0: Tak.
1: Tylko było ich więcej trochę.
0: No było więcej i miał inny kolor, teraz troszkę bardziej srebrne się robią.
1: Jak Chuck Norris.
0: ale przechodząc właśnie przez to osiedle, no, bo to było takie sympatyczne, bo ci wszyscy ludzie, no nie do końca może czasami trzeźwi, czy świadomi, wszyscy wychodzili się, witali. To było miłe dla mnie, dla chłopaka, który raptem w Białymstoku był 3 lata. Już wtedy wiedziałem, że to będzie to. I będąc wychowawcą chyba przez 4 lata z tymi chłopakami, no to było dla mnie mega doświadczenie. Ojciec Edward był bardzo wymagający. Zawsze mówił, że my musimy znaleźć formy, metody, znaleźć sposób na to, żeby te dzieciaki, tych rodziców ożywić, żeby spotkali tego Boga. No dla mnie to była taka wizja fix na początku. Ja sobie myślę, Boże Święty, ja ich doliczyć się nie mogę, jak gdzieś, a ja mam jeszcze jak mam do Boga zaprowadzić, jak ja sam z tym Bogiem jeszcze do końca się nie zaprzyjaźniłem. Ja mam ich prowadzić, tak żebyśmy mieli spotkania, myśmy umawiali te rodziny. Myśmy byli tak zwanymi opiekunami rodzin. Ja wiem, że miałem 6 rodzin, do których musiałem przynajmniej 2 razy w tygodniu zajść. Mieliśmy też dyżury nocne. Te dzieciaki, gdy coś się działo, to mogły do nas w nocy przyjść. Czasami policja przywoziła te dzieci, także byliśmy, oni wiedzieli, że jesteśmy dla nich 24 na dobę.
1: Zdarzało się, że przychodziły w nocy?
0: To oczywiście, że tak. To było nie raz. Albo sąsiedzi dzwonili. Tak.
1: Dlaczego na przykład?
0: No, mama, która się opiekowała dziećmi, nie wróciła na noc i dziećmi małymi się opiekował pijany dziadek, tak? A że pijany dziadek zawołał swoich kolegów, więc tam było głośno. Sąsiad zadzwonił, no i wtedy po prostu byłem kawalerem, mieszkałem na stacji, więc zawsze mnie proszono, żebym jechał w takie miejsca. No wiadomo, jak są ludzie pod wpływem alkoholu i chcesz dzieci zabrać, no to często u tych ludzi występuje jakaś agresja.
1: Strażnik Teksasu jest potrzebny.
0: To nie, przesada, ale wiem, że chłopaków na przykład bardzo mocno duży wpływ miało to, że facet, który ćwiczy sporty walki, który jako tako jest zbudowany i wygląda, potrafi być wrażliwy, potrafi przytulić, a nie wyrżnąć pięścią w twarz, no to często ci chłopcy też doświadczali w domu. To postępowanie, które dla mnie było normalne, ale wiedziałem, że też ich to w jakiś sposób zmienia, tak? Że dobro, chcąc czy nie chcąc, wcześniej czy później, rozbije tą skorupę lęku, skorupę odrzucenia. Dobro jest jak te krople wody tutaj przy tej Maryjce. W pewnym momencie kapiąc, każda kropla wydrąży otwór w nawet najtwardszej skale. I to mnie między innymi też to nauczyło, że trzeba być cierpliwym też i konsekwentnym w tym, co się robi. I naprawdę to przynosi efekty.
1: Tutaj się wydarzyło wiele cudów. Tak myślę w tych domkach, bo praca cały rok z chłopakami, z dzieciakami na osiedlach, a tutaj ten turnus czy dwa i w tej kaplicy może potem.
0: Często też spotykałem się z pytaniem, troszkę odbiegnę od tematu tych cudów tu w ośrodku, ale często spotykam się z pytaniem, no tak, dajesz paczkę żywnościową, dajesz jedzenie na święta i on przecież na drugi dzień będzie głodny. I to jest oczywiste, to jest normalne, tak? Ale ta paczka uświadomi, że jest gro ludzi, którzy myśli o tej osobie, tak? Że dobro istnieje, a dobro, chcąc czy nie chcąc, pochodzi od Pana Boga, tak? Mieć taki ośrodek, jak ja to tak mówię, że to jest taki poligon dla Pana Boga, bo możesz osobę wziąć i patrzeć, jak ona się pięknie tutaj przemienia, jak się przemienia jej życie, jak wraca do zdrowia, wraca do społeczeństwa, jak krąży wokół kaplicy i w efekcie po jakimś czasie trafia do spowiedzi. I to jest też piękne.
1: Ty to powiedziałeś, idziemy do kaplicy. Nie wiem, czy ktoś teraz będzie. Przechodzimy koło kaplicy. Z ciemnego drewna ta kaplica jest zrobiona, z krzyż taki z jasnego drewna. Wielka śliwa. Te śliwki spadają tutaj cały czas dookoła. Kaplica jest też, jak się jest na zewnątrz, to jest taki dziób łodzi.
0: Tak, to jest pół łodzi, jak się nie mylę, z XVIII wieku, od rybaka z Kuźnicy. Także byłem świadkiem, jak ta łódź cała tutaj przyjechała. I ta łódź teraz przez już naście lat służy jako ołtarz. Przed kaplicą są ławki zrobione z desek i z podkładów kolejowych. Tutaj na siedząco mieści się około 400 osób na mszy i te ławki są wypełnione na każdej mszy niedzielnej.
1: Żółta tablica nad wejściem do kościoła CB jest chcol nas na naszych niewódach poblogosławić.
0: Co jest błogosławieństwo, co byś nam w naszej pracy, niewody to jest praca właśnie związana z rybołówstwem, czyli co byś chciał w naszej pracy pobłogosławić, w naszej pracy rybackiej. Tak?
1: Po kaszubsku.
0: To jest oczywiście po kaszubsku.
1: Bo to chodźmy, może nie wiem, czy ktoś jest, czy nie. Tak, jest cicho. Kaplica jest drewniana. Duży portret Jana Pawła II, krzyż, sieci rybackie i koła sterowe z przodu, takie boje. Chciałem zapytać teraz ciebie o ojca Edwarda, który kierował tym miejscem i w pewnym momencie odszedł stąd, bo ten fotel jest pusty nie bez powodu.
0: Tak, odszedł. Był osobą bardzo mocno kroczącą razem z Jezusem. On właśnie opowiadał o tym czasie w seminarium, kiedy chodził codziennie na zachody słońca i tam właśnie spotkał Boga, kiedy mu się to wszystko otworzyło. Jego homilie były słowem, które trafiał do każdego. Ja często byłem świadkiem, będąc bardzo blisko niego przez 20 lat, byłem świadkiem, jak ludzie przychodzili i mu i pytali: ojcze, a co ojciec ma do mnie, nie? A on mówi: ale ja Pana nie znam, nie? A on mówi: ale ojciec musi mnie znać, bo ojciec do mnie mówił to kazanie, nie? Nigdy nie przypisywał sobie zasług, zawsze mówił, aby to było imię Boga chwalone.
1: Miał jakieś takie swoje powiedzenia?
0: O, miał, na miły Bóg na przykład. Na każdej adoracji modlił się za tych, właśnie tych, których ciało oddawał ziemi, a duszę Bogu. A to byli ludzie bardzo mocno poranieni, to byli ludzie uzależnieni, którzy przedawkowali narkotyki, to byli samobójcy, tak, którzy popełnili samobójstwo i w każdej modlitwie modlił się za nich i też prosił o taki krzyż tu na ziemi, żeby mógł przez ten krzyż, odchodząc z tej ziemi, wziąć ich ze sobą i zaprowadzić przed oblicze Pana Boga.
1: Dostał go?
0: Dostał ten krzyż. I to taki solidny krzyż. Pamiętam październik, 2 miesiące przed śmiercią, kiedy spytał mnie, czy ja mam jakieś wątpliwości w stosunku do niego. Ja powiedziałem wtedy, że to są chyba moje takie największe rekolekcje, jakie przeżywam. Powiedziałem mu, że przez całe życie człapał, bo on był osobą bardzo schorowaną. 40 parę lat miał cukrzycę, więc miał martwicę stóp, tak? No już później to wszystkie organy wysiadały po trochu. I on jak chodził, miał but rozmiarze 49, więc on jak szedł, to tak człapał tymi butami. I mówię mu, że przez całe życie człapał razem za Jezusem, a wtedy, kiedy idziesz za Jezusem, co wcześniej czy później, spotkasz krzyż. I niektórzy z nas, tu ludzi żyjących, mając pieniądze, mając znajomości, jakieś układy, to jeszcze od tego krzyża uciekają na jakiś czas, czy znają dobrych lekarzy, czy mają dobrych prawników, czy układy inne, ale wcześniej czy później do tego krzyża dojdą w swoim życiu. No to jest pytanie wtedy, tak? Co zrobisz, kiedy dojdziesz do krzyża? Czy go weźmiesz? Czy jeszcze będziesz uciekał? Albo siedział i czekał, aż ktoś ci może przyjdzie, pomoże, będziesz krzyczał, dlaczego krzyż, gdzie jest Jezus. A właśnie Jezus jest przy tym krzyżu i on czeka na ciebie, tak? Jeżeli przyjdzie krzyż, weź go, on będzie szedł razem z tobą, tak? A gdy już odejdziesz z tej ziemi, targając ten krzyż, no to prostą drogą w ramionach Boga. I to jest, i to, że o tym żeśmy rozmawiali, nie? I ja wiem, że wtedy on mi powiedział, ale to już chyba jest ukrzyżowanie. Nie wiem, dlaczego mu powiedziałem, że chyba jeszcze nie, nie? No i później był COVID, była sepsa, strata wzroku, dwa udary i wtedy ta śmierć.
1: Pamiętasz, my tutaj siedzimy w ciszy, lampka czerwona mówi, że jest Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Tutaj dużo jest tych symboli żeglarskich. On był z rodziny żeglarskiej, kapitańskie koło. Ale pamiętasz z nim ostatnie spotkanie? Poczułeś się jakoś wyznaczony, czy pobłogosławiony, czy może zainspirowany jego osobą, żeby się tym wszystkim zająć?
0: A to było latami przygotowywanie, chociaż sezon wcześniej bardzo dużo czasu spędzaliśmy w ciszy. Później sobie uświadomiłem, że jednak tylko przyjaciele potrafią ze sobą milczeć i się nie męczyć. Ja miałem wrażenie, że jak wychodziłem po tej ciszy niekiedy trzygodzinnej, oczywiście po całym dniu pracy tutaj, dla mnie to też była forma odpoczynku, ale miałem wrażenie, że się nagadałem jak nie wiem z kim. Wydaje mi się, że też rozumieliśmy się bez słów i w którymś momencie takiej ciszy, pamiętam, on podniósł głowę, spojrzał na mnie i powiedział, że ma wrażenie, że w kolejnym sezonie będzie mi inaczej towarzyszył. Nic nie powiedziałem, chociaż w sercu poczułem złość, nie? Bo wiem, że on często mówił, żebyśmy się nie bawili w bogów. Natomiast ostatnie słowa, jakie słyszałem, to było dziękuję. Kilka razy powiedziane słowo dziękuję. To były ostatnie słowa, które słyszałem od niego.

0: U, ale szpaków.
1: Tu w ogóle jest miejsce takie, jeżeli chodzi o przyrodę, fenomenalne, bo ja pamiętam jesień. W pewnym momencie byliśmy tutaj z ojcem, oczywiście już nie było tutaj, to było po sezonie, nie było tutaj nikogo i na ośrodku było, ja nie wiem, tysiące ptaków. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego te ptaki tu są. Okazało się, że te ptaki wracały do ciepłych krajów na zimę i przeleciały morze i tutaj pierwszy ląd napotkały, na którym miały odpoczynek. Oczywiście się dowiedziałem od mądrych ludzi o tym, ale były ich tysiące tutaj. Tak jak na koloniach, jak dzieci są. Ten ośrodek tak lekko podskakiwał. Także
0: jesteśmy teraz na ośrodku. Tu się dużo dzieje. Ludzie przechodzą, jeżdżą rowerami. Jesteśmy przy takiej głównej alei. Tu też ten stary krzyż. To ciekawe. On tu stoi ile lat?
1: No ja myślę, że ten krzyż tak około 25 lat tutaj stoi. Kiedy myśmy go stawiali, niosłem ten krzyż właśnie.
0: Ciągle go.
1: Krzyż poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. To było po jego śmierci i wtedy patronem został święty Jan Paweł II.
0: I symbolicznie trochę wciąż ten krzyż niesiesz, bo jesteś szefem fundacji. Bałeś się tego? W ogóle fundacja powstała kiedy?
1: Fundacja powstała, no taka śmieszna data, 22 lutego 2022 roku. Tą datę można z dwóch stron czytać od końca i będzie mówiła o tym samym. Po pogrzebie, który tutaj był bardzo piękny, z orkiestrą, tak, w jastarni, po pogrzebie byłem święcie przekonany, że to już tego ośrodka nie będzie, tak, ojca nie ma. Oczywiście tym ośrodkiem administrowałem od lat, tak? Ja wiedziałem o kablach, o gwoździach, wszystko wiedziałem na tym ośrodku. Natomiast założenie fundacji łączyło się z bardzo dużym lękiem. Bardzo się bałem tego, bo nie wiedziałem, czy ludzie w ogóle przyjadą. Nie wiedziałem, czy sobie poradzę, nie? I
0: kiedy poczułeś, że to działa?
1: Jak w 100% oddałem to Panu Bogu. Ten lęk był błogosławieństwem, ten strach był moim przewodnikiem do prowadzenia do Pana Boga, a znaków miałem dużo. I gdy zaufałem tak w 100%, całkowicie, totalnie, tak, zszedł ze mnie lęk i wtedy zaczęło się dziać. Bycie przy Jezusie to jest tak jak bycie na słońcu, taki jak jesteś.
0: Opalanie na słońcu, jesteśmy w jastarni, słońce świeci mocno. Powoli zachodzące, jeszcze trochę będzie zachodzić, tutaj duża sosna, ona będzie zachodzić nad tą kaplicą, oświeca krzyż, który niosłeś i niesiesz symbolicznie. A moim rozmówcą był dziś Wojtek Matysek. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Ksiądz jest z Warszawy?
3: Z Warszawy.
2: Aś, myślałem, że gdzieś z jakiejś uroczej prowincji.
3: Ale dużo czasu spędzałem na uroczej prowincji w dzieciństwie i teraz też, jak mam czas, a trochę go znajduję, to jeżdżę na prowincję i zajmuję się ziemią.
2: Czyli traktorem ksiądz jeździł?
3: Jeździłem traktorem C330 czy 360. Bardzo dobre maszyny.
2: No właśnie, pytam o traktor, dlatego że dziś będzie o ziemi. Ksiądz Popiełuszko powiedział, że życia jak ziemi nie oszukasz. Pan Jezus mówi, znaczy inaczej, wpierw to Pan Jezus, a potem ksiądz Popiełuszko. Można tak zapytać, jaką jesteśmy glebą?
3: Każdy z nas powinien sobie to pytanie stawiać. Zresztą to w Ewangelii wybrzmi, że różne rodzaje gleby mogą być, ale tak jak Pan powiedział, no gleba trochę zależy od nas. Ale też i od Pana Boga, czyli od naszej współpracy z Panem Bogiem. Bo ta gleba musi być żyzna, a my jej sami nie użyźnimy. Żeby się użyźniła, potrzeba czegoś z góry, co i w pierwszym czytaniu dzisiaj nam pięknie wybrzmi.
2: To zaczynamy w takim razie od tego czytania. To jest czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset od 10 do 11.
4: Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla wsiewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
2: Ksiądz mówił o ziemi, że ona jest użyźniana. Tak, tutaj jest napisane. Ulewa i śnieg, ciekawe w Izraelu śnieg, spadają z nieba i tam powracają. I nawadniają ziemię i użyźniają ją i zapewniają urodzaj. Czyli ziemia ziemią, a deszcz deszczem.
3: Ziemia bez deszczu ginie. Ziemia bez deszczu nie wyda swoich plonów. Bardzo dobrze to widzimy, myślę, w Polsce w ostatnich latach suszy, zwłaszcza tutaj u nas na Mazowszu i doświadczamy boleśnie skutków tej suszy, tego braku wody. Woda to jest symbol Ducha Świętego, symbol zdrojów życia, które wypływają z nieba po to, żeby zapewnić nam wszystkim życie, żeby nas użyźnić, żeby nas uczynić gotowymi, zdolnymi do tego, żeby przyjąć Boga, przyjąć Słowo Boże, żeby wydać plon. Bóg chce naszej żyzności. Bóg chce, żebyśmy stawali się coraz żyźniejszą, coraz piękniejszą, coraz wspanialszą glebą i to On tego w nas dokonuje, ale nie bez udziału naszej woli, nie bez naszej współpracy.
2: Użyźnia Jego Słowo, to które jest napisane. Pan Jezus to bardzo rozwinie potem w Ewangelii. Ale może być tak, że leje deszcz, a ja jestem sucha ziemia?
3: Może być.
2: Nie będę wchłaniał, nie będę, jestem sucha ziemia, jestem sucha ziemia.
3: Jestem zaimpregnowany. Tak, tak. Ja to bardzo często porównuję w konfesjonale, zwłaszcza gdy spotykam się właśnie z osobami, które dość rzadko nawiedzają naszego Pana i Zbawiciela. I mówię, że słońce świeci... To Pan Jezus, Pan Bóg mówi, słońce Jego świeci nad złymi i nad dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale jeżeli ja na przykład jestem wysuszony, spragniony, tak naprawdę porażony upałem, to moje życie mam poczucie, że jest totalnie wyschnięte i chcę tego deszczu, ale stoję pod wielkim ogrodowym parasolem, to chociażby ten deszcz padał, a pada, bo Bóg nam obiecuje, że deszcz Jego pada, obiektywnie, zawsze, to jeżeli ja, mnie od tego deszczu oddziela ten parasol, to wtedy ja nic z tego deszczu nie mam. On pozostaje dla mnie bezowocny, ponieważ ja go nie przyjmuję do swojego życia. A to, co mnie oddziela od tego deszczu łaski Bożej, to oddziela mnie przede wszystkim grzech. Świadome i konsekwentne mówienie Panu Bogu nie. Takie zamykanie się na Niego przez grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne.
2: A może być tak, to ksiądz jako część przeglądający ludzkie serca w konfesjonale. A może być tak, że ja sobie mówię, przecież tu jest pustynia i wszyscy żyjemy na pustyni i na pustyni nie ma deszczu, więc czego by się spodziewać? Co by to miało padać, jak ja nawet lubię tę pustynię, prawda? Czyli przywykłem do tego, że jest sucho i że jest okej, byleby tam do końca dociągnąć.
3: Oj, nawet Beduini żyjący na pustyni nie siedzą na tej pustyni, tylko siedzą w oazach. My potrzebujemy wody do życia. Ktoś ładnie powiedział, jesteśmy workami z wodą, jeśli chodzi o stronę biologiczną. Potrzebujemy wody, bezwzględnie tej wody potrzebujemy. I tym samym potrzebujemy...
2: Tutaj podnoszę kawę.
3: Kawy też, tak. Kawy też potrzebujemy. Nie potrzebujemy nawodnienia, bezwzględnie potrzebujemy. Możemy lubić pustynię, możemy lubić być opalonymi, wygrzać
2: się. Ale nam
3: się
2: może wydawać, że nie potrzebujemy. Przecież to ja nawet znam takich ludzi, którzy jakoś... No są tacy, powiedzmy sobie, zatwardziali dobre słowo, czy też twardzi w życiu. Twardzi w życiu w sensie takim, że życie to trzeba się obronić, zarobić, nie dać się złamać, trzeba być twardym i byle wytrzymać.
3: No jest to jakieś życie, ale można by powiedzieć, co to za życie? Co to za życie? No Pan Bóg nas stworzył dla szczęścia, dla relacji ze sobą. Stworzył nas dla miłości. Jeżeli ja się tak zatwardzę i takie mury warowne wokół siebie zbuduję i będę taki rzeczywiście, który nikogo do niczego nie dopuści i będę jak taran szedł przez
2: kaktus.
3: Życie, no to mogę osiągnąć. Taki kaktus też, tak. Taki kujący, odgryzający się, prawda, nie potrzebujący nikogo do szczęścia, ani człowieka, ani Boga. No można tak życie przeżyć. Tylko pytanie istotne, po co?
2: A wiesz, co jest ciekawe, przepraszam, kaktus. No dobrze, dziś taki dzień, że będzie... Lipiec, zboża pewnie dojrzewają do żniw. Kaktus to jest ciekawa roślina. On ma w sobie dużo wody, trzyma wodę.
3: No właśnie.
2: Natomiast broni dostępu rękami, nogami, kolcami i broni tego, co ma, bo sam jest bardzo delikatny, ale broni straszliwie mocno.
3: No właśnie.
2: Przede wszystkim.
3: Dokładnie. I on potrzebuje wody. Jest na pustyni, ale potrzebuje wody.
2: Jak chapnie, to nie odda.
3: Dokładnie. I to samo jest z tymi bytami, które na pustyni żyją. Ja nie jestem biologiem i specjalistą od tej wszystkiej fauny i flory pustynnej, ale to, co tam żyje, również nie żyje na ropie naftowej, na litość boską, tylko żyje na wodzie. No. I potrafi tą wodę przechowywać, potrafi ją jakoś tam magazynować, potrafi ją zabezpieczać i dzięki tej wodzie żyje, nawet na pustyni. Więc jeżeli ja mam żyć na pustyni tego świata, a często porównujemy ten świat do pustyni, i niech tak będzie, że to moje życie rzeczywiście, no nie jest w komfortowych warunkach przeżywane. Dużo trudu doświadczam takiego pustynnego i wysychania też, ale muszę mieć jakieś źródło wody, które jest we mnie zabezpieczone. Ja muszę tego źródła sięgać i muszę tego źródła w sobie bronić, bo tak już obrazowo mówiąc, każdym z nas to źródło łaski bije, tak? My jesteśmy świątynią Boga, świątynią Ducha. Teraz, jeżeli ja to źródło mam w sobie, to rzeczywiście mogę żyć na pustyni tego świata, mogę żyć nawet w obozie koncentracyjnym. Mogę żyć pod prześladowaniami, przemocą ze strony innych ludzi, dlatego że mam w sobie źródło, które daje mi życie, które pozwala mi przetrwać w tych tak bardzo złych warunkach.
2: Ale tą wodę daje Bóg i to jest niesamowite, że nie tylko tyle, że mówi, no jest tam źródło, idź znajdź, tylko on mówi, że ona szuka. To ona szuka ziemi. Tu jest napisane... Nie powracają, dopóki nie nawodnią i nie użyźnią i nie zapewnią urodzaju. Tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb. Czyli Bóg mnie szuka, żeby użyźnić moją duszę, moje serce. I nie tylko po to, żebym ja był kaktusem i się bronił przed wszystkimi, tylko po to, żeby dopuścić dalej w świat po prostu innym.
3: Oczywiście, że tak. No właśnie dlatego, no mówię tak do tego obrazu Pana wracając, można się zawziąć, prawda, i tak się utwardzić i przejść taranem przez życie. Tylko po co? Co to za życie? Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Żebyśmy żyli w miłości, czyli też w relacji do drugiego człowieka i do Boga. Żebyśmy byli otwarci. Żeby te nasze rany, które powodują, że jesteśmy jak ten kaktus, żeby one były w nas uzdrowione i by te kolce z nas odpadały. By woda, która w nas jest i od Boga pochodzi, którą Bóg jest tak naprawdę tą wodą. Te strumienie wody żywej to Duch Święty, więc to Bóg jest tą wodą, źródłem wody w nas. Żeby one rozlewały się na moje życie i osobiste względem Boga, czy w relacji do Boga i do relacji najbliższych ludzi, ale też na miejsce pracy, tam wszędzie, gdzie jestem, gdzie Bóg mnie postawi. Bóg chce, żeby te strumienie wody żywej się wylewały i żeby użyźniały ziemię i moją, i tych, którzy są wokół mnie. A jeżeli ja na to pozwalam i tego chcę, no to wtedy może się dokonywać zasiew. Zasiew słowa, o którym też tutaj Pan Bóg wyraźnie mówi. Zasiew słowa, które ma wydać bardzo konkretny plon. bo moje życie jest dla czegoś więcej niż tylko dlatego by było. Bóg dał mi życie dla bardzo konkretnego celu i my ten cel znamy. Ostatecznie jest nim osiągnięcie zbawienia w niebie, ale mamy także różne cele, które Pan Bóg stawia tutaj na ziemi dla nas i nam je stawia, żebyśmy my dążąc i realizując te cele wzrastali, rozwijali się, pomnażali dary i charyzmaty, które w nas złożył, pomnażali tą przestrzeń dobra, królowania Pana Boga i w ten sposób całe nasze życie by się do Niego upodobniało.
2: To jeszcze nie koniec porównań przyrodniczych. Będą w kolejnych czytaniach. A za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

0: Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.
1: Całe stworzenie, jak mówi święty Paweł, jęczy w bólach rodzenia. No dobrze, ale nie tylko stworzenie, i my też. I my też ochrzczeni też. I my też księża, i my też mężowie, żony, wszyscy. Tak?
2: To jest coś z tego doświadczenia życia na pustyni. Mhm. Tak, to jest to. Pustynia nie jest miejscem, którym Pan Bóg chce, żebyśmy żyli. To nie jest docelowe miejsce naszego życia, więc my się tutaj nigdy nie będziemy czuli dobrze.
1: Czyli nie jest tak, że ja zaparkuję po prostu przy tej oazie, przy wodopoju i już tam zostanę na zawsze. Że co jakiś czas budzę się rano i jestem na pustyni. Nie ma wody.
2: Jestem. No, mogę próbować żyć namiastką, natomiast to życie namiastką nigdy nam nie da czego, co Bóg dla nas przeznaczył, do czego Bóg nas powołał, czyli pełni życia nam nie da. Kiedy Pan Bóg chce nam przedstawić obfitość tej łaski, którą przygotował dla nas w Królestwie Niebieskim i do której my jesteśmy powołani, to zawsze mówi o niesamowitych ogrodach, o bardzo bujnych przestrzeniach, które wydają owoce, gdzie jest rzeka, nad tą rzeką są drzewa, które wydają owoc w każdym czasie, liście nie więdną, wszystko co czyni, prawda? No właśnie, jeżeli ja jestem zakorzeniony w rzece życia, moje życie wydaje owoc. I moje życie rozkwita, i moje życie daje, właśnie nie jest tylko dla mnie samego, ale też dla innych, którzy mogą z tego wszystkiego korzystać. Pustynia nie jest właściwym miejscem dla życia dla człowieka. Raczej jest miejscem próby, jest miejscem doświadczania pokus, jest miejscem zmagania się ze sobą, jest miejscem uświadamienia sobie tego, że ja potrzebuję Boga.
1: No dobrze, ale ja faktycznie jestem, i to jest tak, że ja przystępuję do sakramentu i idę w niedzielę na mszę świętą i przeżywam modlitwę głęboko, i z różańcem w ręku zasypiam i budzę się pośrodku pustyni. I myślę sobie, Boże, no wyschło, co się dzieje?
2: I bardzo dobrze, no taka jest natura naszego życia tutaj na ziemi, w doczesności. Tu
1: i to nie
2: ma
1: jest
2: nieba.
1: Jakaś, że ojej, zapomniałem, nie zadbałem, nie wyłączyłem, nie włączyłem.

0: Nie przywiązujcie się do nich, one są, one muszą być. Taka jest natura tego życia tu na ziemi, życia doczesnego. Ale przyszła chwała, która ma się w nas objawić, jest czymś niesamowitym. Jest czymś o wiele większym, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a rozpoczyna się na tu i teraz.
1: Jesteśmy poddani marności, to jest napisane. Poddani marności, nie ma tu wyjątków.
0: Wszyscy. Tak, marność nad marnościami, to słowa Koheleta. Grzech pierworodny spowodował, że cała natura, całe stworzenie zostało zranione przez grzech. Żyjemy w świecie, w którym konsekwencje grzechu pierworodnego cały czas są. Mimo że grzech Jezus zwyciężył, to skutków grzechu ciągle doświadczamy i grzeszymy ciągle na nowo. I dotykają nas nasze własne grzechy, ranią nas nasze własne grzechy i grzechy innych ludzi też nas ranią.
1: I jęczymy.
0: I jęczymy.
1: I wzdychamy.
0: I tak.
1: Kto nie jęczy, ręka w górę. Czasem przynajmniej.
0: No właśnie, myślę, że takich osób nie ma. Niedobrze jest tylko, żebyśmy się na tych naszych jękach skupiali, żeby to stało się istotą naszego życia. Marudzenie, zawodzenie i jęczenie. Ponieważ ciągle w sercu powinno być pragnienie otwarcia się na zmianę, którą Bóg chce nam dać. Ponieważ tutaj jest wyraźnie pisane, że my rodzimy się. My się rodzimy. Rodzimy się w bólach rodzenia. Bóle rodzenia to jest wychodzenie do rzeczywistości zupełnie nowej, do rzeczywistości innej. Przechodzimy przez te czasy porodu ze znojem, ze zmaganiem, z cierpieniem, ale już gdzieś widzimy ten nowy świat, który w pełni zajaśnieje nam, kiedy już się narodzimy dla nieba.
1: No, to jeszcze trochę, oby. Tak, natomiast, a jeżeli tak jest, jesteśmy tacy utyrani, tacy umordowani tym rodzeniem się, to co mamy zrobić? Bo to może ciężko być odróżnić, dlatego że jak ja się piąty dzień, tydzień czy miesiąc, a może i rok budzę z tym różańcem pod poduszką i czuję, że jestem pośrodku pustyni, a oazy ani widu, ani słychu.
0: Bardzo ważne jest tutaj to słowo oczekiwać. Oczekuję. Czyli tęsknię, pragnę, wiem, do czego dążę, wiem, co jest mi obiecane. Pragnienie zawsze jest dobre.
1: No bo też kojarzy, znaczy to się kojarzy oczywiście z wodą, taka dziś nasza metafora, ale z tęsknotą za prawdziwym źródłem życia.
0: Tak jest, za spełnieniem naszych właśnie, naszych tęsknot, naszych, tego, do czego serce nasze się wyrywa. Tego, co ja chciałbym robić, a czego nie potrafię dzisiaj robić. No chciałbym, każdy z nas chciałby żyć w miłości, żyć w sprawiedliwości, żyć służąc drugiemu człowiekowi. Każdy chciałby doświadczyć szczęścia i zmagamy się o to szczęście, ale nawet jeżeli nam nie wychodzi, to Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy ciągle myśleli o tym, że właśnie jesteśmy do tego uzdalniani przez samego Pana Boga, że to jest cel, do którego dążymy, a jeżeli dążymy, jeżeli pragniemy, to coraz bardziej będzie nam to udzielane. Kiedy Pan Jezus mówi w pewnym momencie o tym wylaniu darów Ducha Świętego, to pierwszy warunek, żeby otrzymać Ducha Świętego, mówi, jeżeli ktoś jest spragniony, a dopiero na drugim miejscu mówi, a wierzy we mnie. Czy ja pragnę Boga, pragnę życia z Bogiem, pragnę Jego łaski, pragnę Jego miłości.
1: Czy wiem, że jestem na pustyni?
0: To też.
1: Bo tak. Mogę nie wiedzieć.
0: No mogę. Czyli też, czy poznaję siebie, bo to byłoby ważne, żeby to tak nazwać. Czy ja znam swoją własną kondycję, czy potrafię patrzeć na siebie oczami Pana Boga. Czy widzieć też swoje przeznaczenie ostateczne, ale też widzieć, w którym ja momencie dzisiaj jestem, żeby móc zadecydować o zmianie, że ja chcę to zmienić, to co dzisiaj mam.
1: A może to jest ten moment teraz. Nie w ogóle ten rok, tylko teraz ten moment, żeby sobie powiedzieć, sobie pytanie zadać, czy ja pragnę.
0: Czy ja pragnę.
1: A jeżeli tak, to co mam powiedzieć? Tak, pragnę?
0: Zdecydowanie. Jak łania pragnie wody ze strumieni, dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Psalmy o tym mówią, różne fragmenty Pisma Świętego też to wyraźnie pokazują, że pragnienie otwiera nas na Boga, na dawcę dobra, którego pragnę. Pragnienie sprawia, że oczekuję, że rozszerza się moje serce, że chcę czegoś więcej niż mam w tym momencie. I to właśnie w tej przestrzeni łaski, przestrzeni ducha. Im bardziej jestem spragniony, tym szerzej otwieram swoje ręce i wyciągam je do Pana Boga i tym bardziej wołam. Tym bardziej jestem natarczywy, być może jak ta jedna, druga, trzecia osoba z Pisma Świętego, która jest nam przedstawiona jako wzór modlitwy, oczekiwania, tęsknoty za czymś więcej niż to, co mam. Za Bogiem, który się mi udziela.
1: Łania to jest taki

0: Wystraszone zwierzę. Owszem, piękne, ale dość jednak wystraszone. To nie jest jakiś śmiały... Śmiały zwierzę.
1: Śmiały dzik.
0: Raczej takie zagubione gdzieś zwierzątko w lesie, które tam się boi nosa wychylić, bo tam są drapieżniki. No i łaknie wodę ze strumienia. No tak, taki ja jestem też.
1: Dokładnie.
0: Zagubiony, wystraszony czasem i pragnący.
1: I takiego Pan Bóg też chce mnie widzieć, takiego mnie potrzebuje, bo to pragnienie, jak już powiedziałem, jest punktem wyjścia do otrzymania tego wszystkiego, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Nie tylko kiedyś w przyszłości, ale tego, co Pan Bóg przygotowuje do mnie dzisiaj, dla mnie dzisiaj. Czy ja dzisiaj pragnę, żeby moje życie się zmieniło? Czy ja dzisiaj pragnę Boga w mojej codzienności, Boga w moim małżeństwie, Boga w moim miejscu pracy? Czy ja Boga pragnę? Spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: To niełatwe pytanie i niełatwa odpowiedź może być. Może łatwa, nie wiem, ale sądzę, że to się czuje. Że to się czuje. Jak na pytanie, czy pragnę, nie muszę myśleć. To jest zero-jedynkowe. Bo to nie jest takie, że w sumie to bym pragnął, ale musiałbym pójść do spowiedzi, rozstać się z kimś, bo jestem w związku niesakramentalnym, bo mi tu coś nie pasuje, a to trzeba coś się zastanowić, wziąć kartkę i popisać sobie, czy mnie stać, czy mnie nie stać. Pragniesz, czy nie pragniesz?
1: Tak, to pragnienie wynika z doświadczenia pustyni, wypalenia i żaru i takiej suchoty, spiekoty, tak? Człowiek, który doświadczy spiekoty, czyli nędzy tego, co ma w tym momencie, niewystarczalności tego, co ma, otwiera się na zmianę.
0: I tak ziemia się może użyźnia, ale to będzie za chwilę w przypowieści o siewcy.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersy od 1 do 23.
1: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
0: Ciekawe to jest. Nie wiem, czy to umiem mądrze to zapytać, spróbuję. Uczniowie, trochę nie rozumieją, co Jezus do nich mówi, pytają, dlaczego mówi w przypowieściach do ludzi, ale chyba tak naprawdę chcą zapytać, o co mu chodzi.
2: Tak jest.
0: I on powiedział coś takiego, co tu jest cenne. Bo stwardniało serce tego ludu, uwaga, gleba twarda. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani sercem swym nie rozumieli. Czyli mogą być ludzie, którzy są odcięci od Boga w jakiś sposób, ale naturę to rozumieją. Jeszcze jakoś na logikę łapią, o co chodzi w tym świecie. Ale na Słowo Boże są zamknięci. Bywamy w takiej sytuacji. No, choćby to do kościoła nie chodzę, do spowiedzi nie chodzę, kościół mam w poważaniu, prawda, i krytykuję go często, natomiast niby dobro, zło jeszcze odróżniam. Mhm.
2: No i dlatego Pan Bóg do nas mówi na najrozmaitsze sposoby. Nie tylko przez Słowo Boże, co wydawałoby się, że teoretycznie powinno być najprostsze, bo jest oczywiste i czarno na białym napisane, ale bardzo często dociera do nas bardziej to, że Pan Bóg do nas powie przez wydarzenia, czasami być może przez jakieś nieoczekiwane cierpienie, przez jakiś wypadek, przez drugiego człowieka, którego gdzieś tam spotkam i zupełnie nie w kontekście religijnym, on nagle coś mi powie, co otworzy, poruszy moje serce. No, wydarzenia, ludzi, natchnienia, myśli, szpital. To ktoś ładnie powiedział, więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Pan Bóg szuka wszelkich sposobów, żeby dotrzeć do nas ze swoją łaską, ze swoją miłością, ze swoim słowem. I ta przypowieść Pana Jezusa to bardzo fajnie pokazuje. No, powód jest ten, który Pan mówi, stwardniało nasze serce tego ludu, czyli nasze. Nasze serce jest stwardniałe. Przez rutynę życia, przez grzechy, których popadamy, przez zajmowanie się głównie swoimi sprawami, przez troski tego świata, które to wszystko zagłuszają, co Pan Bóg w nas chce czynić. Ale Pan Bóg się nie poddaje. I ostatecznie to On jest tym, któremu naprawdę zależy na tym, żeby do nas dotrzeć. Bogu zależy, żeby do nas dotrzeć. Ja myślę, że to jest pociecha w tym wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. Wcześniej sobie powiedzieliśmy, że ta gleba mojego życia, no ja jej sam sobie nie użyźnię. To Pan Bóg tą glebę użyźnia. I na dodatek, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, On jest skuteczny w tym. Oczywiście, że może człowiek tak zatwardzić swoje serce, że uprze się i wtedy, jak to mówimy, potocznie Święty Boże nie pomoże. Chociaż i tak Pan Bóg będzie walczył do ostatniego momentu tchnienia człowieka o jego nawrócenie, o jego duszę. Ale myślę sobie tak, że Bóg odnosi wiele sukcesów, które być może nie są jakoś spektakularne z naszego punktu widzenia, ale ostatecznie ratują życie człowieka nawet w ostatnim momencie jego istnienia. Być może jest to też wsparta, nawet bardzo często wsparte modlitwą najbliższych rodziny, którzy się modlą na nawrócenie kogoś ze swoich bliskich, w ogóle modlitwą całego Kościoła, który modli się za wszystkich ludzi, zakonów kontemplacyjnych, które też podejmują nieustanną modlitwę za cały Kościół.
0: I tamę wywala i rzeka zalewa.
2: Dokładnie tak.
0: A czy zdarza się?
2: Zdarza się. No, czasami są to rzeczy spektakularne, ale myślę, że w większości przypadków my o tym nie wiemy. To tak moi bliscy, różni znajomi, przyjaciele się modlą czasami za swoich bliskich i nie widzą efektów tej modlitwy. Czasami ktoś umiera i oni tak wypowiadali nieraz takie stwierdzenie, że ja się zgadzam, to oddałem to Panu Bogu. Panie Boże, ja nie muszę widzieć, czy ta moja mama, prawda, tata, czy jakiś tam mąż, żona, czy oni się nawrócą. Ja tego nie muszę wiedzieć, ale ja się za nich modliłem tyle lat, jak oddaję w Twoje ręce i wierzę, że Twoja łaska jest skuteczna. I może być właśnie często tak, że Pan Bóg człowieka tak w ostatniej chwili, w ostatnim schnieniu otwiera na rzeczywistość wieczności.
0: Ale co mam zrobić? No dobrze, słucham tych słów, prawda? Patrzę sobie, myślę, jaką to jestem glebą? No średnią zapewne, klasa czwarta czy tam piąta. W tych klas jest ileś. No ale jedynką to czarno ziemi nie. Raczej słabiej. No jakąś ziemią jestem. Ale bym chciał, żeby tam coś rosło. No.
2: Jakąś no, ja muszę sieć.
0: Ziemniak wyrośnie, ale może nie wyrośnie. To już w ogóle chwała Panu.
2: Tak. Ziemniaki też są w porządku.
0: Ale jak ja mam tę glebę w takim razie użyźnić? No bo tutaj są takie gleby, że jeszcze raz, ziarno posiane na drodze, tak? Mhm. Czyli po prostu jarmark. Wszystko przeze mnie przelatuje. No nie chciałbym się to odgrodzić, po prostu gdzieś się odciąć od tego, żeby tam nie chodzili po mnie, nie dotali. Albo jest takie, że jest po prostu suche, nie? Że zaraz schnie. To trzeba było łopatę wbić. Co to robić z tą glebą?
2: No, jeżeli trzymać się z pierwszego czytania, które usłyszeliśmy, tak słowo moje nie wraca do mnie bezowocne, dopóki nie dokona tego, co chciałem. Czyli to, co możemy robić i powinniśmy robić, to przede wszystkim w pierwszej kolejności wystawiać się jednak na zasiew Słowa Bożego. Może ono i będzie padało początkowo w miejsca różne. Znaczy na deszcz, to deszcz słowa, deszcz łaski, deszcz Ducha Świętego, ale Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania. Ziemia żyzna to jest ziemia, która wierzy. Która jest z wiarą gotowa przyjąć to, co Bóg do niej mówi.
0: Czyli żyje, tak?
2: Tak, czyli jakoś tam żyje oczekiwaniem, żyje pragnieniem, żyje tęsknotą, żyje gotowością.
0: A to ksiądz powiedział, przepraszam, że się wbijam w ten tok rozumowania, ale ziemia niegotowa, zamknięta, nie przyjmuje tego, co przychodzi z zewnątrz, wszystko ma swoje i boi się puścić. A ziemia żyzna to jest ziemia, która jest gotowa na ziarno. No bo przecież ziarna przylatują zawsze, nie?
2: Tak, no i mówię, no Pan Bóg czyni taką tą ziemię. To nie my siebie czynimy. Wiara rodzi się ze słuchania.
0: Czyli być gotowym na to, co jest nie moje, niespodziewane, co jest Boże?
2: No też, ale otwartym na to, z czym Pan Bóg przychodzi. otwartym na Jego Słowo, słuchać Słowa, dosłownie, mówię to literalnie, słuchać Słowa Bożego, karmi się tym Słowem, słuchać audycji Księga w Radiu Warszawa. To jest dobry pomysł, żeby ziemia nasza stawała się żyzną ziemią. Słuchać Słowa, które pada w czasie liturgii, słuchać Słowa, które z różnych źródeł, słuchać Słowa, które otwieram, czytając Pismo Święte, słuchać Słowa, które... otwieram, czytając Pismo Święte i otwieram się na to Słowo. Chcę je zgłębiać. Zastanawiam się, Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to Słowo powiedzieć. Nie czytać od deski do deski, ale wziąć sobie fragment Ewangelii, fragment Dziejów Apostolskich, zachwycić się wiarą pierwotnego Kościoła po to, żeby i w nas zrodziła się tęsknota, że ja też tak chcę żyć. Że ja też chcę spotkać Jezusa tak, jak wielu innych Jezusa spotkało. Jeżeli ja nie będę otwierał się na to, co Pan Bóg do mnie mówi, czyli na perspektywę innego sposobu życia niż to, które mam obecnie, innej jakości życia niż to, jakie ja obecnie przeżywam, to nic się w moim życiu nie zmieni. Ja potrzebuję Słowa Bożego, które użyźnia moją ziemię. Ja kiedy ją użyźni, dopiero zapada w tą ziemię i staje się zdolny do wydania owocu, do wydania plonu. To Bóg użyźnia. A On czyni to na wiele sposobów. A przecież to czytanie Słowa Bożego, o którym w tym momencie mówię, to nie jest czytanie tego, jak nawet najpiękniejszej poezji, prawda, czy literatury pięknej. To jest czytanie w Duchu Świętym. To Duch Święty działa przez to Słowo.
0: I czasem pług przez ciebie przejedzie człowiek.
2: Albo wręcz walec. I też to czemuś to służy, bo być może trzeba skruszyć tą skorupę, która jest taka już sztywna, że już, że tam z niej nic nie jest. A Pan Bóg ma swoje sposoby. No, one często nie są przyjemne, ale to, co jest tutaj dla nas nieprzyjemne, jest niczym w porównaniu z tym, co mogłoby się stać, gdyby Pan Bóg tego nie zmienił. A Bóg to chce zmienić po to, żeby właśnie z tego cierpienia, które doczesności przeżywam, z tego jęczenia, wzdychania, wzrosł ten błogi plon chwały i nagrody wiecznej.
0: Czyli wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
2: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
0: To już koniec dziś naszych rozważań. Jeśli ktoś chce wspomóc powstawanie tych audycji, nie audycji Księga, strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć muzyczny kalejdoskop na antenie Radia Emaus. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj rozpoczynamy cykle audycji, w których będziemy trochę nad jeziorem, trochę nad morzem, trochę w górach, a także w innych miejscach, gdzie można pięknie spędzić ten wakacyjny czas. Dzisiaj przede wszystkim dominować będą góry i morze, natomiast w kolejnych wydaniach audycji będą również inne piękne miejsca, które inspirowały wielu kompozytorów. A na początek wypłyniemy razem ze Stingiem na morze w piosence All This Time pochodzącej z albumu The Soul Cages.

To był Sting w piosence All This Time, pochodzącej z albumu The Soul Cages. Chciałbym jeszcze pewien detal opowiedzieć odnośnie tej piosenki, który jest jednak bardzo istotny. Mianowicie tekst, jak zdążyliście się zorientować, opisuje historię Billiego, który po śmierci ojca chce pochować go na morzu, zamiast przechodzić przez katolicki obrzęd pochowania zmarłego. I to jest nawiązanie do śmierci ojca Stinga, czyli Ernesta Sumnera. I chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten paradoks, to znaczy tekst ukrywa w sobie dość smutną, taką przejmującą historię, a muzyka jest jakby trochę w kontraście, dość wesoła, dość pogodna. To nierzadki zabieg, jeśli chodzi o twórczość Stinga, takie przełamywanie tekstu muzyką. A kolejnym dowodem na ten zabieg, którego chciał dokonać Sting, jest teledysk, który został nakręcony do tego singla. Bardzo zachęcam was, byście obejrzeli ten teledysk, który jest bardzo ironiczny, przedstawia taki czarny humor piosenki, jest osadzony na pokładzie statku wycieczkowego, on ciągle się przechyla z boku na bok. Tam się dzieją przeróżne rzeczy. Kabina Stinga powoli wypełnia się ludźmi, księża w tekście wychodzą z wanny. No, przeróżne rzeczy się tam dzieją. Zachęcam was, żebyście właśnie do tego teledysku również sięgnęli. A teraz przenosimy się do polskich Tatr za sprawą Ignacego Jana Paderewskiego, a konkretnie jego albumu Tatrzańskie, opus 12 tegoż wybitnego polskiego kompozytora, światowej sławy pianisty, polityka, męża stanu, bohatera powstania wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego powstania w historii Polski. Album Tatrzańskie jest wpisane w pewną modę, która została zapoczątkowana w drugiej połowie XIX wieku, która trwa, można śmiało powiedzieć, po dzień dzisiejszy. Kompozytorzy nawiązują do folkloru między innymi podhalańskiego. Zresztą w XX wieku takim przodownikiem w nawiązywaniu w swojej twórczości do folkloru podhalańskiego był Wojciech Kilar, znany ze swojego cyklu tatrzańskiego. Kilku kompozycji nawiązujących właśnie do folkloru podhalańskiego. Te kompozycje w najbliższych audycjach obiecuję, że się pojawią. Ale wróćmy do Ignacego Jana Paderewskiego i początków mody na folklor podhalański, bo przecież to jest uwertura w Tatrach z 1870 roku Władysława Żeleńskiego, to uwertura Morskie Oko Zygmunta Noskowskiego. Te kompozycje również się pojawią niebawem, ale oczywiście przede wszystkim to twórczość międzywojenna Karola Szymanowskiego, tam w pełni ten folklor podhalański po raz pierwszy się ujawnił. To bogactwo folkloru zakopiańskiego i piękno Tatr nie pozostawiły obojętnym także Ignacego Jana Paderewskiego, który do Zakopanego udał się po raz pierwszy w 1881 roku. Powróciwszy tam za namową doktora Tytusa Chałubińskiego latem 1883 roku, tak opisywał swoje wrażenia w liście do ojca. Nie mam słów do opisania ci mojego zachwytu z powodu licznych, a przepięknych widoków natury w pobliżu Gór Tatrzańskich. W Zakopanem już przed 2 lata byłem, opowiadać się więc musiałem o pięknościach tego niewątpliwie najbardziej czarującego zakątka polskiej ziemi. W Zakopanem młody kompozytor wraz z Janem Kleczyńskim, redaktorem czasopisma Echo Muzyczne i Teatralne, spędzali czas na zbieraniu i notowaniu melodii pieśni i tańców góralskich. Zainspirowany muzyką Podhala, Paderewski jeszcze tego samego roku rozpoczął pracę nad cyklem utworów fortepianowych o tytule Album Tatrzańskie opus 12, sięgając po niektóre z zanotowanych latem nut podhalańskich. Poszczególne części albumu ukazywały się kolejno na łamach Echa Muzycznego w październiku 1883 roku, to numer pierwszy, w maju 1884 roku numer drugi, lipcu 1884 numer trzeci i w październiku 1884 roku numer czwarty.
W międzyczasie, wiosną 1884 roku, Paderewski otrzymał propozycję wydania Tańców Tatrzańskich w układzie na cztery ręce w Berlinie w oficynie Riza i Erlera. Prace nad nowym opracowaniem trwały do sierpnia, kiedy to kompozytor powrócił do Zakopanego, by w towarzystwie Chałupińskiego, Kleczyńskiego i miejscowych muzyków ponownie odbyć wędrówkę etnograficzną w poszukiwaniu melodii góralskich tańców i pieśni. W nowo powstałej niemieckiej wersji albumu Tatrzańskie do istniejących już trzech utworów opracowanych na nowo w układzie na cztery ręce zostały dołączone trzy nowe kompozycje. I tak powstał sześcioogniwowy cykl, któremu również nadano numer opusowy 12. Został on wydany w Berlinie w dwóch zeszytach. Jego prawykonanie odbyło się 3 października 1884 roku w sali Hotelu Saskiego w Warszawie. Kompozytorowi przy fortepianie partnerował Franciszek Bylicki. I ten album jest ułożony w następującej kolejności. Mamy pierwszy zeszyt i właśnie cały ten pierwszy zeszyt w całości za chwilę usłyszymy. Pierwszy numer to Allegro con brio w murowanej piwnicy. Numer drugi Andantino molto espressivo, dziewczyno kocham cię. Numer trzeci Allegro con moto, za górami, za lasami. Natomiast drugi zeszyt składa się z następujących numerów. Pierwszy numer Allegro maestoso, vivace, grazioso, hej, idę w las. Numer drugi Allegretto andantino. Trzeci numer Allegro ma non troppo. No i tak pierwszy utwór z pierwszego zeszytu jest zbudowany w formę ABA1. W skrajnych częściach Paderewski sięga po melodię słynną, znaną nam tańca Zbójnickiego w murowanej piwnicy. Natomiast ogniwo środkowe przynosi zmianę nastroju i trybu w postaci melancholijnej melodii w tonacji molowej. W drugim ogniwie cyklu tematem, z którego rozwija się forma, jest pieśń Dziewczyno kocham cię w trzech odcinkach A, A1, A2, składających się na całość przebiegu. Rzewna melodia oryginału ukazuje się kolejno w różnych wariantach, różniących się opracowaniem fakturalnym. Wraz z rozwojem formy stopniowo wzrasta także natężenie emocji osiągające swą kulminację w ostatnim odcinku Tempo Primo. Kolejna część cyklu, czyli trzecia, która zamyka jakby ten pierwszy zeszyt, oparta jest na melodii pieśni Za górami, za lasami, wyróżnia się błyskotliwymi figuracjami i arpeggiami w partii pierwszego fortepianu. Opadające figury melodyczne części środkowej, eksponujące interwał kwarty lidyjskiej, kojarzyć się mogą z przygrywkami fujarki. W opisie tego albumu Tatrzańskie opus 12 posiłkowałem się opisem autorstwa Julii Gołębiowskiej na łamach portalu Muzyki Polskiej. A zatem zostawiam was z pierwszymi trzema numerami składającymi się na album Tatrzańskie opus 12 Ignacego Jana Paderewskiego. Usłyszymy w kolejności numer pierwszy Allegro con brio w murowanej piwnicy, numer drugi Andantino molto espressivo, dziewczyno kocham cię, a także numer trzeci Allegro con moto, za górami, za lasami. Przed wami Karol Radziwonowicz.

To był Karol Radziwonowicz w interpretacji trzech pierwszych numerów albumu Tatrzańskie opus 12 Ignacego Jana Paderewskiego. Zachęcam do sięgnięcia do całego cyklu. A teraz znów wypływamy na morze za sprawą tym razem Feliksa Mendelssohna i jego uwertury Mehr Stille und glückliche Fahrt, czyli Cisza morska i szczęśliwa podróż. To opus 27 jednego z najwybitniejszych kompozytorów epoki romantyzmu. Uwertura została ukończona w 1828 roku i stanowi jedno z najważniejszych dzieł programowych we wczesnej twórczości kompozytora. Inspiracją były dwa wiersze Johanna Wolfganga von Goethego, Mehr Stille, a także Glückliche Fahrt, czyli cisza morska, a także szczęśliwa podróż. Zatem ta kompozycja, to dzieło ukazuje jednak pewien kontrast między niepokojącą ciszą na morzu, a radosnym rozpoczęciem żeglugi po pojawieniu się wiatru. Formalnie zatem utwór ma budowę jednoczęściową, opartą na wyraźnym kontraście dwóch odcinków odpowiadających właśnie tym obu wierszom, tym obu stanom. Część pierwsza utrzymana jest w wolnym tempie i charakteryzuje się statyczną fakturą, długimi wartościami rytmicznymi i taką subtelną instrumentacją. Harmonia zaś rozwija się powoli, a ograniczona aktywność motywiczna potęguje takie wrażenie bezruchu, zawieszenia. Tę pozorną spokojność kompozytor jednak nasyca napięciem, odzwierciedlając zagrożenie, jakie dla żeglarzy oznaczał brak wiatru. Przejście do drugiej części, odpowiadającej temu drugiemu wierszowi, czyli Glückliche Fahrt, szczęśliwa podróż, następuje jednak stopniowo, poprzez narastanie dynamiki, zagęszczenie faktury oraz coraz wyraźniejszy puls rytmiczny. Pojawienie się ruchliwych figur w smyczkach, aktywizacja instrumentów dętych oraz rozszerzenie zakresu dynamicznego symbolizują rozwinięcie żagli, nabranie przez statek prędkości. Finał tej uwertury to fanfarowe motywy, pełne brzmienie orkiestry, a zatem wyrażenie triumfu oraz pomyślnego zakończenia podróży. Zanim zamienimy się w słuch, jeszcze jedna ciekawostka, że nie tylko dla Feliksa Mendelssohna inspiracją były dwa wiersze Johanna Wolfganga von Goethego, Mehr Stille, a także Glückliche Fahrt. Jeszcze jednym takim kompozytorem był Ludwig van Beethoven, który napisał również jednoczęściowe dzieło, ale wokalno-instrumentalne, kantatę. I mam nadzieję, że tę kantatę również za jakiś czas zaprezentuję wam na antenie Radia Emaus. A teraz czas, by zostawić was w najlepszych rękach London Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, którzy wykonają dla was uwerturę Mehr Stille und Glückliche Fahrt opus 27 Feliksa Mendelssohna.

Wracamy z powrotem do Tatr, teraz za sprawą Wiczesława Nowaka i jego poematu symfonicznego W Tatrach, opus 26. Poemat został skomponowany w latach 1901-1902 pod wpływem fascynacji kompozytora krajobrazem Tatr oraz kulturą Podhala. Utwór nie przedstawia konkretnej fabuły oczywiście, lecz stanowi muzyczny obraz górskiej przyrody i związanych z nią nastrojów, od majestatycznego spokoju i kontemplacji po dramatyczną potęgę natury. Kompozycja cechuje się bogatą orkiestracją, szeroko prowadzoną melodyką oraz wyrazistą kolorystyką harmoniczną, charakterystyczną dla późnego romantyzmu. Nowak wykorzystuje techniki motywiczne i stopniowo rozwijaną narrację symfoniczną, tworząc sugestywny pejzaż dźwiękowy. Dzieło uznawane jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć czeskiej muzyki symfonicznej początku XX wieku i stanowi ważny przykład muzyki inspirowanej krajobrazem oraz folklorem Europy Środkowej. Zresztą w swojej twórczości Wiczesław Nowak często sięgał do folkloru czeskiego, morawskiego, słowackiego. Bliski mu był właśnie pejzaż również polskich Tatr, które często odwiedzał i właśnie uwiecznił muzycznie w swoim poemacie symfonicznym, którego właśnie za chwilę wysłuchamy w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Czeskiej pod dyrekcją Karela Sejny.

0: I tym poematem symfonicznym w Tatrach Wiczesława Nowaka chciałem zakończyć dzisiejszą audycję, dzisiejsze spotkanie, za które serdecznie wam dziękuję. Życzę wam wspaniałych wypadów wakacyjnych, niezależnie gdzie, ale przede wszystkim z dobrą muzyką. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
1: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy w liczbie mnogiej, bo jesteśmy dzisiaj we dwójkę i to jest zaskoczenie. Co tydzień inny skład. Ja się cieszę, uśmiałam się od ucha do ucha. Jest z nami dziś Ewa Juderz-Jakubiak.
2: I jest nim nieuśmiechnięty ten, którego brakowało w zeszłym tygodniu, Paweł Hajduka.
1: Witamy serdecznie, zapraszamy na kolejne notowanie. Pewnie w przyszłym tygodniu dołączy do nas Dariusz. Póki co uśmiechamy się, machamy, mam nadzieję, że jest z nami. Z drugiej strony może zaglądnie na Facebooka. Was też zapraszamy o tym za chwilę. My też się pojawimy. Nasze uśmiechnięte twarze, no moja tak średnio, ale Ewy od ucha do ucha, tak jak powtarzam.
2: No, powiedzmy.
1: Trzeba nadrabiać te braki w pogodzie. Ja tak chwaliłem lato, no to proszę. No ale mam nadzieję, że to tylko chwilowa zadyszka powróci do nas, takie są prognozy. A my będziemy was rozgrzewać najlepszą polską muzyką chrześcijańską. Trzy przegadane i trochę muzyki do tego. Dziś w poczekalni dwie propozycje. To co, gramy już?
2: Tak,
1: później
2: jak najbardziej.
1: Informacja,
2: pewnie.
1: Może więcej muzyki, tak letnie klimaty. Więc postaramy się dzisiaj trochę więcej grać. Zaczynamy od dołu, od Kadosza, tak?
2: Tak jest.
1: Jeszcze nie miałem przyjemności, więc dla mnie to są obce dźwięki. I chyba po raz pierwszy na liście z mocą nie kojarzę grupy Kadosz. Niech się weseli. Erden.lista.186. Niezmiennie ślemy pod numer 71 48.

0: No i co powiesz na tą propozycję?
1: Bardzo ładna, a ja się nie mogę doczekać kolejnej, ale Kadosz, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tak... Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to pierwszy tydzień w poczekalni, czy w
0: pierwszy,
1: ubiegłym tygodniu.
0: Pierwszy, to jest świeżynka.
1: No to tym bardziej mam nadzieję, że wskoczą po tej jednej wizycie w poczekalni. No, w ubiegłym tygodniu nie udało mi się podsłuchać listy z mocą, więc też nie wiem, jak to w przypadku mniejszego grania, bo po raz pierwszy mam przyjemność posłuchać utwór Nadzieja. Mam nadzieję, że no, mniejsze granie, chociaż w ubiegłym tygodniu było na liście z mocą. Jak będzie w tym razem, jeśli zdobędzie więcej punktów, wskoczy. Głosujcie rdn.lista.185.

0: spokojnie od mniejszego grania.
1: Dla mnie zaskoczenie.
0: Bo mężczyźni, co?
1: Tak,
0: a nie kobiety.
1: Do tej pory trzy urocze wokalistki, ja to proszę.
0: No już w jednym utworze może byli też mniejsi bracia.
1: No to tutaj...
0: Niekoniecznie
1: słuchaczki muszą głosować, ale zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do głosowania na mniejsze granie rdn.lista.185.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dzisiaj stanie? Co się stanie tu? Paweł Kugar, statystyk należy do ciebie.
2: Smutno. No to takie czemu smutne statystyki smutno? Dla mnie. No te statystyki
1: dlaczemu?
2: Takie smutne. Tylko 5 utworów awansuje. Aż 9 w kierunku przeciwnym, w dół. No i 6 utrzymało pozycję sprzed tygodnia. Oczywiście przy końcu tabeli będą same spadki. Pamiętajcie, czekamy na was na Facebooku, a my teraz zaglądamy na pozycję 20.
1: Oj, tam rzeczywiście popłynęli, tylko nie w tą stronę, w którą by chcieli popłynąć, czyli nie w głąb, no właśnie w głąb oceanu, a nie bardziej na powierzchni, nie bardziej przed siebie, tylko w dół. Ocean bez dna, Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegórski, aż 11 oczek w dół. Erden.lista.156 punktów, tylko 7.

0: to oznacza, że zagadaliśmy się poza anteną. No słuchajcie, mamy co nadrabiać.
1: Aj nie, powiedziałem, że będzie dużo muzyki dzisiaj wakacyjnie.
0: No i dobrze, fajnie.
1: Będziemy dłużej z wami dzisiaj po prostu. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski za nami. Pozycja 20. Może nie odpłyną z nami do końca w tym głęb oceanu. W głębie. Mam nadzieję, że zostaną z nami. Wasze SMS-y mogą zdecydowanej większości SMS-y. Pamiętajcie, że za każdego dajemy 10 głosów. Również możecie zaglądać na stronę Listy z Mocą. Działa, możecie sprawdzić, głosować. Zachęcamy również, ale SMS-y mają moc. Teraz czas na pozycję 19.
0: I tam kolejny spadek, niestety mniejsze granie, które w poczekalni już słyszeliśmy, a teraz utwór w naszym właściwym notowaniu na pozycji 19. Utwór W domu ojca i spadek o 2 oczka w dół. Rden.lista.179.8.

0: No i?
1: To już większe granie, bo po raz drugi dziś mniejsze granie w domu ojca. Duże.
0: Znak mniejszości, równości, większości. Tak. Przypominam matematykę. No właśnie, maturzyści odebrali wczoraj wyniki matur. Jeśli są z nami jacyś maturzyści i słuchają nas, to możecie pochwalić się swoimi świadectwami maturalnymi. Pawełku, kiedy to było?
1: Nie pamiętam.
0: Miałeś wtedy włosy jeszcze?
1: Nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz?
1: Ja ci powiem, że
0: 13 lat temu. Fajny czas, kurczę. Fajnie było.
1: Nie, też miło. Jeszcze starą maturę pisałem taką, wiesz.
0: Ty jeszcze starą? Czyli ty masz oceny?
1: Tak.
0: Ty matematyki nie zdawałeś?
1: Zdawałem.
0: Zdawałeś? No i na jaki? Na bardzo dobry? Zdałeś?
1: 6.
0: Na celujący!
1: Tak, uwielbiam matematykę.
0: Jaki ty był? Ale kujon.
1: Ale kujon. Wszystko można zapomnieć. Nie, jak teraz mam problem z liczeniem do 20. Kalkulator odpala. Mam nadzieję, że wam poszło lepiej niż mi ostatnio w matematyce. Możecie zaglądać na Facebooka i pochwalić się waszymi wynikami. No dobrze, pędzimy, bo faktycznie tej muzyki więcej w tym tygodniu. A teraz, ja chciałem powiedzieć Julię w ogrodach, ale tak jak ustaliliśmy z Darkiem, nie ma ani Julii, ani ogrodów. Ale jest na pozycji 18 utwór Wielbić Pana chce Erden.lista.184.12.
2: Śpiewać wiele.

0: Gdzie ta Julia? Być może poszukiwana w tychże pięknych, bujnych ogrodach.
1: Tak, znajdzie.
0: Nie wiadomo, może
1: Romeo.
0: Się znajdzie. No tak.
1: Julia dziś na pozycji 18, tak jak w ubiegłym tygodniu. A kto na pozycji 17?
0: Anne-Marie. Oj, tak się to pięknie poskładało. Bo kolejny
1: znowu.
0: Utwór pod tytułem Przytul mnie. Czyli w tych ogrodach można się przytulać. W tych gęstwinach. W tym chruśniaku malinowym. Na przykład. Anne-Marie, Przytul mnie. Erden.jeśta.183 punktów 12 i spadek 2 oczka w dół z 15 na 17.

0: utwór Przytul mnie, rdn.lista.183.
1: To teraz czas na pierwszy dziś awans, który należy do Marii Bober. Gratulujemy. Ucieka z pozycji 19. Trzy oczka w górę. Moc słowa. rdn.lista.146 punktów 13.

0: Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje...
1: Maria Bober i moc słowa. Erdyn.Kwesta.146 punktów, jedynie 13. No to jest słabo, słabo z tymi punktami, czyli jest to jeden SMS i 6 głosów online, prawda?
2: Prawda. Zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę do was zaglądniemy. Będziemy was pozdrawiać, będziemy czytać wasze komentarze. Teraz zaglądamy, no niestety, kolejny spadkowicz przed nami. Zaglądamy na pozycję 15.
1: A tam święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. RDN.lista.182 punktów 14.

0: Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.lista.182.14. A teraz kto?
1: Pogoda za oknem się dostosowała, tak, do
0: mówią,
1: Marcina.
0: Czekaj, jak to mówili dzisiaj, że lipcopad jest, lipcopad, tak, taka pogoda, lipcopadowa, trochę taka.
1: Niestety, zgadza się, byłem w ubiegłym tygodniu na Pomorzu, więc no niestety. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że jesteśmy też gdzieś tam przez media społecznościowe, czy przez wasze telefony, obecni również i na Pomorzu. I jesteście teraz z nami, za chwilę na Facebooka. Na razie jesteśmy z Marcinem Styczniem, noc pojedynku. No ale tu pozytywnie bardzo, bo awans o 6 oczek z pozycji 20. rdn.lista.170.

0: Dużo dziś gramy. Zobaczymy, jak to się przełoży na głosy wasze, jeśli chodzi o Marcina Stycznia. Numer przypisany do tego utworu to 170 i ślemy pod numer 7148. Oczywiście całą treść SMS-a rdn.lista.170.
1: No i teraz duet, jeden z naszych ulubionych duetów, ale duet można powiedzieć w jednym numerze, bezpośrednio anielski duet Aaron i Crux w utworze Anioły rdn.lista.142. Niestety spadek jednoczko w dół, punktów 19.

0: muszę zaprzeczyć, też nie jeden z ulubionych, ale mój najulubieńszy duet. Aaron i Crux, co prawda lekki spadek, ale u nich to normalne. Będzie pierwsza dziesiątka. Na pewno trzymamy kciuki, a wy głosujcie rdn.lista.142.
1: A teraz będzie niby porywająco, ale spokojnie. To takie, można powiedzieć, takie...
0: To w moim stylu.
1: Tak, o. Tak.
0: Nie powiem, że flegmatycznie, ale bardzo kojący utwór. Na pozycji 12, jedno oczko w górę tym razem, Ania Jaskierska, Porwi mnie, rdn.lista.113.

0: antenę i poza antenę dużo rozmawiamy, więc z korzyścią dla was, moi drodzy, żebyście mogli posłuchać tych jakże pięknych utworów, takich jak chociażby utwór Ani Jaskierskiej pod tytułem Porwij mnie erden.lista.113.
1: To teraz zamykamy drugą dziesiątkę. Siostra Julita Zawadzka, no kolejny raz wypada. No, nieznacznie, no ale...
0: To nie wypada, żeby siostra wypadła.
1: To nie wypada, ale jest nasza para, a to za chwilkę. Na razie zostawiamy was z utworem Czuwajmy, erden.lista.026.

0: siostra Julita Zawadzka, czuwająca nad nami od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu tygodni. To wiedziałby Arek, to być może wiedziałby mój małżonek. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, słuchaczy. Jeszcze zajrzymy na Facebooka, bo tam dzisiaj posłucha trochę taka. Odpoczywacie i cieszycie się wakacyjnymi włojażami. Chyba tak mi się wydaje. No to cóż, przechodzimy teraz do 10 najlepszych utworów 708 notowania Listy z Mocą.
1: Lista z Mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: No i wracamy do dobrych praktyk na naszej liście z mocą, czyli wracamy do naszego lista z mocowego duetu, naszej listy z mocowej pary, czyli na pozycji 10. Kto?
2: Zgadza się, już słyszymy księdza Jakuba Barczaka i ta niezwykła porcja energii. Tam utwór nigdy się nam nie znudzi. Policzymy ile tygodni. Ja już powiem ci, zbieram się od kilku tygodni, żeby zliczyć i wspomóc Darka w liczeniu. A że działa nasza strona już bez problemu, możecie zaglądać. Tam są wszystkie notowania, możecie zobaczyć utwory, posłuchać. No i sprawdzić przypisane numery do każdego z nich. W przypadku księdza Jakuba Barczaka, rdn.lista.902.

0: ksiądz Jakub Barczak, który bardzo lubi być księdzem. Erden.jest.902.27.
1: A teraz dalej, słabiej, mniej, czyli Adam Rymarz i grupa Odpowiem. 4 oczka w dół, erden.lista.100. 24 punktów, 30 oczywiście utwór Bliżej.

0: niżej, mocniej, więcej, teraz niestety słabiej, ale apelujemy, żeby to się za tydzień zmieniło, żeby to uczynić i Adam Remarz i grupa Odpowiem byli zdecydowanie mocniej i więcej i dalej. Trzeba słać treści SMS-y o treści rdn.lista.124/7148.
1: To teraz kolejny utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia, Kapela N. Anioł Pański, rdn.lista.180.33.

0: Kapela N i Anioł Pański Erdyn.Lista.180 punktów 33. A my teraz zaglądamy, może zaglądniemy na Facebooka, co tam się dzieje, kogo my tam mamy, kogo mamy tu. No, niewiele osób, bowiem w komentarzach odezwali się Marek, który serdecznie pozdrawia. Odezwała się też Gosia, która pozdrawia cieplutko w ten deszczowy dzień i pozdrowienia też od męża, który dziś w pracy, czyli pozdrowienia mu od Grześka. I Gosia pisze, że co do wojaży urlopowych, to oni już po i my doskonale o tym wiemy, bo wysyłali zdjęcia, ale no, często tak jest, że ktoś musi pracować, żeby ktoś odpoczywał, choć mógł, więc no cóż. Ale ja też tak lubiłam urlop poza sezonem. My zawsze we wrześniu z moim małżonkiem urlopowaliśmy się, bo zawsze miałam na studiach wolny. Nie miałam kampanii wrześniowej.
1: Skończyły się te czasy.
0: Ach, no tak, no tak.
1: Jest uniwersytet trzeciego wieku jeszcze.
0: Nie, przepraszam bardzo, ja studiuję jeszcze. Ja studiuję, robię obecnie studia podyplomowe z muzykoterapii, także ja jestem studentem. Co prawda online, ale studentem.
1: Ja też
0: wypraszam
1: sobie. Wiecznym chłopcem. Tak się przynajmniej czuję w środku. Dobrze, no to teraz był najulubieńszy duet, teraz jest twój najulubieńszy wokalista.
0: Tak jest, cieszę się, ale kurczę, spadają.
1: Dzikie serce, ale na chwilkę. Ostatnio już byli tam na samym końcu i proszę, i pamiętam, że był 2 tygodnie temu gigantyczny awans. Stać się kimś. Głosujcie. Erdyn.lista.162 punktów 41.

0: Ewa chciała do końca wygrać ten utwór, no ale...
1: Stać się kisz.
0: Dobra, pośpiewamy do końca.
1: Stać się kisz.
0: Aj, może się odważę.
1: Duet, duet.
0: Dobrze, dzikie serca. A nawet trio. Trio. Stać się kimś, jarden.lista.162 to SMS-y, które odmienią losy tego utworu, który co prawda ma daleko do końca listy, ale jest spadek 3 oczka w dół. No to teraz czas na pozycję 6.
1: Pogoda taka idealna na tą część garderoby, bowiem teraz muzyczny, otulający płaszcz od Grzegorza Kloca. Stabilnie. Znowu na pozycji 6. Erden.lista.166 punktów 4.

0: Czujesz się otulony, a nawet ogrzany?
1: Czuję się, mnie rozgrzewa
0: muzyka.
1: Tak zawiesiłem głos, ale tak, muzyka. Grzegorz Kloc, utwór Płaszcz, stabilnie na pozycji 6, rdn.lista.166.
0: Mam nadzieję, że rozgrzewać się będzie dalej muzyka i najlepsze hity w liście z mocą. Nadzieję ma też Marcin Wargocki. No i tu mamy awans, dość duży, jak nie największy dzisiaj do tej pory. Z pozycji 11 na pozycję 5, Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.181, punktów 44.
2: Nie osądzam, nie potępiam, lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: chodzimy tam przed siebie na wakacje, nad morze, na plażę, fajne, czy też do utwór. Chłodu może? Nie, no my jesteśmy ciepłolubni.
1: A gdzie jest cieplej? W Szkocji?
0: Nie wiem, w Egipcie na pewno. I w tych krajach wszystkich takich egzotycznych na pewno jest ciepło.
1: Był tu już jeden taki, który mi obiecał. Barcelonę.
0: A czekaj, ile jest w ogóle teraz właśnie...
1: Na pewno więcej.
0: W Egipcie jest, mój drogi, teraz...
1: W Egipcie, no to tak.
0: Pogoda.
1: Myślałem, że o Szkocji mówisz. Tam
0: dobra,
1: tak
0: czekaj,
1: jest
0: już sprawdzę.
1: Wszędzie jest cieplej.
0: W Egipcie jest teraz 29 stopni, 35 w dzień, a gdzie my chcemy jeszcze pogodę sprawdzić?
1: W Szkocji.
0: Idziemy w Szkocji.
1: Dobrze, a my teraz...
0: Ale to nie będziemy jeszcze chyba do Szkocji jechać teraz. Zdradzamy, że jedziemy do Szkocji, czy nie?
1: Ale będziemy dzisiaj w Szkocji, ponieważ dzisiaj nikogo nie żegnamy.
0: A w Szkocji jest podobnie jak u nas teraz, bo jest 21 stopni i jest pochmurno.
1: U nas było 21.
0: Może...
1: W środku. Dobrze. No to teraz czas jeszcze nie na Szkocję. Do Szkocji jeszcze wrócimy, bo dzisiaj nikogo nie żegnaliśmy. To znaczy, że nasz duet, nasze małżeństwo Śmiałków jeszcze przed nami, ale teraz...
0: Nasz Carlos Santana.
1: Ameryka. To też ciepło pewnie. Janusz
0: Lubię.
1: Jędrusik, Carlos Santana. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116.123.
2: Do ciebie, Jezu. I cóż mogę ci dać?

0: tuż za podium. Było podium w ubiegłym tygodniu. No dziś wiele zabrakło. Dwukrotnie, trzykrotnie więcej SMS-ów też by nie wystarczyło. SMS-ów wystarczyło, głosów nie. Punktów 123 dokładnie, lokata czwarta, tuż za podium i cóż mogę ci dać? rtn.lista.116.
1: Miejsce trzecie.
2: I teraz rzeczywiście mamy największy dzisiejszy awans.
0: Magdalena Sikora z pozycji 16 na trzecią. No rzadko się zdarzają aż takie skoki w górę. 13 lokat. Gratulujemy bardzo serdecznie. To taka zwyciężczyni dzisiaj.
2: Oj tak.
0: Chyba największe powody do radości ma dzisiaj Magdalena. rdn.lista.159 to SMS, który da jeszcze więcej powodów do radości. W tym tygodniu punktów 446.

0: Magdalena Sikora pofrunęła zdecydowanie do góry w naszej liście z mocą Erden.Kajsa.159 i punktów 446 dało jej trzecią lokatę w dzisiejszym notowaniu. A kto na pozycji drugiej, to już za chwilę.
1: Miejsce drugie.
2: Niewiele Magdalenie zabrakło, ale jednak, znaczy niewiele głosów, bo pewnie odległość spora. Zaglądamy teraz do wyczekiwanej Szkocji, tak jak mówiłaś.
0: Pochmurnej.
2: Ale 21 stopni to chyba u nich takie upały. Chociaż nie, w Wielkiej Brytanii były też ostatnie, no, jak my mieliśmy tam falę upałów.
0: U nas teraz mamy 17, więc hej. Różnicy dużej nie ma.
2: Tam za oknem? To ja odczuwalno miałem 10
0: minut. I napisane, że jest komfortowo. Jest. Tak mi mówi prognoza pogody. A co więcej, pokazuje mi, że świeci słońce. To nie wiem gdzie.
2: A to jeszcze, a przełączyło cię już na Polskę? Czy to jeszcze ten, nie? Tak?
0: Jestem dobrze, w Egipcie dalej.
2: Ja jestem z Martluch i nie. Dla mnie odczuwalne jest 10 stopni. Magdalena była, teraz czas na Marię Bober i Państwa Śmiałków, czyli projekt Tylko Jezus, Erden.Kajsa.
0: Magdalenę Bober.
2: Magdalenę, Maria była już tak, znacznie niżej.
0: Tak,
2: pozdrawiamy i Marię, i Magdalenę.
0: Wszystkie Bobry świata łączymy
2: i łanie. Erden.Lista.944 499 punktów.

i skrzypce piękne w tymże utworze. Projekt Tylko Jezus. Jak łania erden.ista.940 punktów 499. No to chyba najwyższa pora przejść do najwyższej lokaty.

0: Miejsce pierwsze.
1: Zacięta walka do samego końca. Dwa SMS-y więcej pozwoliły Aretę utrzymać pozycję sprzed tygodnia. Wszystko na swoim miejscu w tym tygodniu, tak jak w ubiegłym. Zwyciężyłaś, zwyciężyła. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pewne pierwsze miejsce, no ale to już nie są te czasy, kiedy była deklasacja, bo za tydzień pewnie będzie rotacja. No dziś stabilnie w czubie tabeli, a jak będzie za tydzień, przekonamy się, no, mam nadzieję, że w duecie, a może w trio. Zobaczymy.
2: Kto wie, zobaczymy. Kto wie. Może i mały Ignaś wpadnie też. Aczkolwiek ma coraz więcej do powiedzenia mały Szkrab, także to jest niebezpieczne w tym wypadku, bo zagadałby was bardziej niż mama i tata razem wzięci.
1: Zapraszamy. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. A kto wie, możecie wpaść również do nas, do studia Listy z Mocą. Zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: A my was zostawiamy teraz z dzisiejszymi zwycięzcami. Aretę, zwyciężyłaś. Pierwsze miejsce. Do usłyszenia. Dobrego tygodnia. Ewa Judarze-Kubiak
2: i Paweł Hajduka.

0: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
1: To była powtórka. Lato z Radiem Emaus. 5 minut nauczania papieża Franciszka.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
3: Na światowy dzień modlitwy.
2: Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na
3: brzegu. Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej.
2: Oto
3: wyraża się poprzez
2: siać,
3: służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego.
2: Nadleciały
3: powołanie nie rodzi się samo z siebie.
2: Inne padły na grunt
3: listy, gdzie niewiele
2: powołanie
3: miały
2: rodzi się
3: i wnet
2: powschodziły. I
3: bo gleba na niedobrym
2: gruncie, lecz gdy słońce wzeszło
3: w doświadczeniu miłości braterskiej
2: i uschły, bo nie
3: czyż Jezus nie powiedział?
2: Inne znów wszyscy poznają
3: ciernie,
2: że ciernie nie wymojały i
3: zagłuszyły. Jeśli będziecie się wzajemnie
2: inne wreszcie miłowali. Padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie 60-krotny,
1: a inne
2: 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny.
4: Jezus opisuje człowieka bez korzenia słowem niestały, czyli istniejący tylko na moment. To ktoś, kto jest zaangażowany, dopóki jest ciekawie. Gdy pojawiają się trudności, znika. To nie jest opis kogoś złego, to opis kogoś płytkiego. A płytkość rzadko wynika ze złej woli. Częściej z tego, że nigdy nie pozwoliłem sobie na prawdziwy wysiłek w relacji, w wierze, w rozwoju. Korzeń wyrasta bardziej z cierpliwości i wysiłku niż z entuzjazmu. Pomyśl, w jakiej dziedzinie mojego życia jestem bardziej na chwilę niż naprawdę zakorzeniony i ugruntowany.
5: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 30, w którym pan Phileas Fogg spełnia po prostu swój obowiązek. Trzej pasażerowie, między innymi obieży świat, zaginęli. Czy polegli w walce z Siuksami, czy dostali się do niewoli? Na razie nikt tego nie wiedział. Liczba rannych była dość znaczna, ale jak się wkrótce przekonano, żadnemu z nich nie groziła śmierć. Najmocniej ucierpiał pułkownik Proctor, który bił się odważnie i którego powalił strzał w pachwinę. Został przeniesiony na dworzec wraz z innymi, których stan wymagał natychmiastowej pomocy. Pani Auda wyszła bez najmniejszego szwanku. Pan Phileas, choć przez cały czas był w ogniu, również nie doznał ani zadraśnięcia. Fixa nieznacznie raniono w ramię. Brakowało tylko obieży świata i na samą myśl o tym łzy cisnęły się do oczu pani Audy. Tymczasem wszyscy podróżni opuścili pociąg. Na kołach widać było ślady krwi. Na białej równinie, jak okiem sięgnąć, ciągnęły się długie czerwone smugi. Na południu od strony Republika River majaczyły się sylwetki uciekających Indian. Pan Fogg stał milczący, skrzyżowawszy ręce na piersiach. Musiał powziąć doniosłą decyzję. Obok pani Auda, wpatrzona w niego bez słowa, zrozumiał to spojrzenie. Jeżeli jego sługa dostał się do niewoli, czyż nie powinien wszystkiego rzucić na szale, aby tylko wyrwać go z rąk czerwonoskórych? Odnajdę go martwym lub żywym, odezwał się z prostotą do swej towarzyszki. Ach, panie Filisie, zakrzyknęła młoda pani, ściskając jego ręce i oblewając je łzami. Jeżeli nie stracimy ani chwili, odzyskamy go żywym, dodał pan Fogg. Decydując się na ten krok, pan Phileas poświęcał wszystko. Przesądzał swoją ruinę. Wystarczył jeden dzień zwłoki, aby spóźnić się na parostatek w Nowym Jorku, a wówczas zakład jego był nieodwracalnie przegrany. Jednak wobec myśli, taki jest mój obowiązek, nie wahał się ani chwili. Kapitan dowodzący twierdzą Kearney był na miejscu. Obok stali w pogotowiu jego żołnierze, razem około 100 ludzi, liczyli się bowiem z możliwością napadu Siuksów na dworzec. Panie kapitanie, powiedział Fogg, zginęło trzech pasażerów. Zabici? Zabici albo w niewoli. Tę niepewność należy wyjaśnić. Czy zamierza pan, kapitanie, wydać rozkaz pogoni za Siuksami?
3: Sprawa nie jest błaha, proszę pana, odparł kapitan. Indianie mogą uciekać aż poza granicę stanu Arkansas. Nie mam prawa opuszczać fortu, który powierzono mej pieczy.
2: Panie, rzekł Fogg, tu chodzi o życie trzech ludzi.
3: Bez wątpienia. Czy mogę narażać życie 50 dla ocalenia trzech?
2: Nie wiem, czy pan może, kapitanie, ale wiem, że pan powinien.
3: Proszę pana, odpowiedział kapitan. Nikt tu nie ma prawa mnie pouczać, na czym polega mój obowiązek.
2: Dobrze, zdecydował Fogg. Pójdę sam.
3: Sam? Zawołał Fix, zbliżając się i dodał. Chce pan w pojedynkę ścigać Indian?
2: Chyba pan nie przypuszcza, że pozwolę zginąć nieszczęśnikowi, któremu wszyscy pozostali przy życiu zawdzięczają ocalenie.
3: Idę. A więc dobrze, nie pójdzie pan sam, wykrzyknął komendant fortu, pokonany. Widzę, że z pana dzielny człowiek. I zwróciwszy się ku żołnierzom, rzucił. Hej, chłopcy! 30 na ochotnika!
2: Cała kompania ławą wystąpiła naprzód. Pozostawało tylko wybrać między tymi chwatami. Kapitan wyznaczył 30 i postawił na ich czele starego sierżanta.
3: Dziękuję, panie kapitanie, rzekł Fogg. Czy można panu towarzyszyć? Zapytał go Fix.
2: Jak pan uważa, odparł Phileas Fogg. Jeżeli jednak chce mi pan oddać przysługę, proszę zostać z panią Audą. W razie, gdyby mi się przytrafiło coś złego. Twarz inspektora okryła się nagłą bladością. Stracić z oczu człowieka, za którym wytrwale szedł dotąd krok w krok? Pozwolić mu zapuścić się w tę dziką okolicę? Patrzył uważnie w oblicze dżentelmena i mimo wszystkich uprzedzeń, mimo całej swej rozterki, musiał spuścić oczy przed jego jasnym i otwartym spojrzeniem.
3: Zostanę, powiedział.
2: W kilka chwil potem pan Fogg uścisnął dłoń młodej wdowy i powierzywszy jej swą drogocenną torbę podróżną, oddalił się wraz z sierżantem i grupką żołnierzy. Ale zanim ruszyli w drogę, skierował do ochotników następujące słowa.
3: Przyjaciele, czeka was 1000 funtów do podziału, jeżeli odbierzemy jeńców. Było wówczas kilka minut po 12:00. Paniauta schroniła się do poczekalni dworcowej i czekała tam, dumając o panu Fogu, o jego wielkiej, a prostej duszy i jego pełnym opanowania męstwie. Człowiek ten poświęcił najpierw mienie, a teraz rzucił na kartę swe życie i to bez wahania, bez frazesów, po prostu z poczucia obowiązku. Phileas Fogg wyrósł w jej oczach na bohatera. Co do Fixa, to ten oddawał się zgoła innym myślom i nie mógł dać sobie rady ze swym wzburzeniem. Biegał gorączkowo po peronie. Wreszcie opanował się i rozejrzał w sytuacji. Po odejściu Foga zrozumiał, jakim był bęcwałem, że pozwolił mu umknąć. Niesłychane! Dobrowolnie stracić z oczu człowieka, za którym objechało się cały świat. I znowu niecierpliwa natura Fixa wzięła górę. Wściekał się na samego siebie. Oskarżał i sypał pod swoim adresem najgrubszymi wyzwiskami, jak gdyby był komendantem policji stołecznej, który przyłapał swego agenta na bezgranicznej naiwności. A cóż to za osioł ze mnie? Tamten naturalnie wyjawił mu, kim jestem, łobuz czmychnął i tyle go zobaczę. Gdzież go szukać? Dlaczego pozwoliłem się tak sromotnie wywieźć w pole? Ja, Fix, mając w kieszeni nakaz aresztowania. Jestem kretyn, co do tego nie ma dwóch zdań. W ten sposób dyskutował ze sobą pan inspektor policji, a tymczasem godziny jak na złość wlokły się w żółwim tempie. Nie wiedział, co począć. Chwilami ogarniała go chęć wyznania wszystkiego pani Audzie, ale nie miał złudzeń, jak to wyznanie będzie przyjęte. Co postanowić? Może by się puścić w tropy zbiega na te białe, bezmierne równiny? No, impreza nie była całkiem beznadziejna. Ślady oddziału wciąż jeszcze widniały na białej równinie, ale zanim Fix się zdecydował, spadł śnieg i wszelki trop zaginął. Wówczas ogarnęło agenta głębokie zniechęcenie. Ach, dać za wygraną i rzucić wszystko. Niewiele brakowało, a byłby uległ tej słabości, zwłaszcza, że nadarzyła się w owym momencie okazja wyjazdu ze stacji i dokończenia podróży. Oto około godziny 2:00 po południu, podczas gdy padał gęsty śnieg, od wschodu usłyszano przeciągłe gwizdki. Wkrótce już można było rozróżnić wielką, ciemną masę, przed którą jarzyło się rude światło. Ten dziwny, powiększony przez mgłę kształt, zbliżał się powoli do stacji. O tej porze nie spodziewano się z tej strony żadnego pociągu. Pomoc, której żądano telegraficznie, nie mogła nadejść tak szybko, a pociąg z Omaha do San Francisco miał przejeżdżać dopiero nazajutrz. Wkrótce sprawa się wyjaśniła. Maszyna, która oto zbliżała się wolno, wydając raz po raz przeciągłe gwizdy, była lokomotywą odczepioną od pociągu. Przez wiele mil gnała naprzód z przerażającą szybkością, unosząc półżywych maszynisty i palacza. Po pewnym czasie niepodsycany ogień wygasł, para się wyczerpała i parowóz, tocząc się coraz wolniej, po godzinie stanął o 20 mil od stacji Kearney. Maszynista i palacz, którzy przeleżeli bez zmysłów parę godzin, przyszli wreszcie do siebie. Przekonali się, że parowóz stoi w szczerym polu, że wagonów nie ma. Maszynista domyślił się, co zaszło. Ale w jaki sposób parowóz odczepił się od pociągu? Tego nie mógł odgadnąć. Za to było dlań sprawą jasną, że pociągowi pozostawionemu w tyle grozi niebezpieczeństwo. Maszynista wiedział, co należy uczynić. Posuwać się ku Omaha było rzeczą bezpieczną i rozsądną. Wracać ku wagonom wydanym na łup hordzie Indian równało się szaleństwu. Jednak maszynista nie zawahał się. Rzucił w palenisko kilkanaście szufli węgla i drzewa, buchnął płomień i około 2:00 parowóz podjeżdżał już pod stację Kearney. W ten sposób wyjaśniło się pochodzenie gwizdów słyszanych we mgle. Radość zapanowała między podróżnymi, gdy ujrzeli, że do bezgłowego węża wagonów znów doczepiają parowóz. Mogli dokończyć tak nieszczęśliwie przerwaną podróż. Pani Auda, ujrzawszy lokomotywę, wybiegła z dworca i odszukała konduktora. Czy pociąg już odjeżdża? Spytała. Za chwilę, proszę pani. Ale jeńcy, nasi nieszczęśliwi...

0: Dusił go gniew pomieszany ze wstydem, że dał się tak zażyć z Mańki. Zaciął się. Postanowił walczyć do końca. Tymczasem wszyscy pasażerowie, łącznie z tymi, którzy odnieśli rany, wśród nich znajdował się także nieprzytomny pułkownik Proktor, zajęli miejsca w wagonach. Zahuczał ogień w palenisku i para buchnęła przez zawory. Maszynista dał sygnał, pociąg ruszył i wkrótce znikł z oczu. Kłęby białej pary pomieszały się z wirującymi płatkami śniegu. Inspektor Fix został. Minęło kilka godzin. Pogoda była szkaradna, zimno przenikliwe. Fix siedział skurczony na ławce w poczekalni. Można było sądzić, że śpi. Pani Auda, nie zważając na zawieruchę, raz po raz opuszczała pokój, który oddano jej do dyspozycji. Szła aż na koniec peronu i wlepiała oczy w zadymkę, usiłując przebić wzrokiem mgłę, która przesłaniała cały horyzont. Słuchała chciwie, czy nie dochodzi z dala jakiś dźwięk, ale nic nie było słychać. Skostniała wracała na stację, żeby po kilku minutach znów znaleźć się w tym samym miejscu. Wciąż bezowocnie. Zapadał wieczór. Oddziałek, który poszedł na odsiecz, nie wracał. Gdzie mógł znajdować się w tej chwili? Czy doścignął Indian? Doszło do walki, czy też żołnierze oślepieni zadymką błądzili bez celu? Niepokój ogarniał dowódcę fortu, czego zresztą starał się nie okazywać. Z nadejściem nocy śnieżyca nieco zrzedła, za to chłód dokuczał coraz bardziej. Najzuchwalszy człowiek nie mógłby się wpatrywać bez lęku w tę czarną, złowrogą głuszę. Dookoła panowała niezmącona cisza. Nie przyleciał ptak, nie odezwał się żaden stepowy drapieżca. Pola objął niezmierzony spokój. Przez całą noc pani Auda błądziła myślą po prerii. Serce jej wypełniał smutek i straszne przeczucia. Wyobraźnia unosiła ją daleko i ukazywała tysiące niebezpieczeństw. Trudno opisać, co wycierpiała tej nocy. Fix cały czas tkwił nieruchomo na ławce i także nie zmrużył oka ani na chwilę. Raz zbliżył się do niego jakiś człowiek i coś mówił, ale detektyw odprawił go machnięciem ręki. W ten sposób doczekano się brzasku. Tarcza słoneczna wychyliła się do połowy zza widnokręgu zasnutego mgłą. Można już było sięgnąć wzrokiem na odległość 2 mil. Pan Filis i żołnierze poszli na południe. Była już 7, a dotychczas nikt się z tej strony nie ukazał. Zaniepokojenie kapitana dosięgło szczytu. Co miał począć? Czy wysłać drugi oddział na ratunek? Czy miał jednak prawo narażać jeszcze i tych ludzi, mimo tak małych szans powodzenia? Lecz jego wahanie nie trwało długo. Skinął na jednego z poruczników. Właśnie dawał mu polecenie wyjścia z patrolem w kierunku południa, gdy rozległy się strzały. Byłże to jakiś sygnał. Żołnierze wybiegli z fortu i o pół mili przed sobą zobaczyli oddział wojska wracający w zupełnym porządku. Na czele kroczył pan Fok. Przy nim obieży świat i dwaj inni podróżni wydarci z rąk Siuksów. O 10 mil na południe od Kearney doszło do bitwy. Na krótko przed przybyciem od sieczy obieży świat i dwaj jego towarzysze próbowali się wyrwać z łap swoich strażników i właśnie Francuz powalił trzech uderzeniem pięści, gdy zjawili się żołnierze z fortu i pan Fok. Cała grupa, tak zbawcy jak i wybawieni, została powitana okrzykami radości. Phyllis Fogg rozdał żołnierzom obiecaną nagrodę, co dało obieży światowi powód do następującej, słusznej zresztą uwagi. Nie ma co. Trzeba przyznać, że sporo kosztuje swego pana. Fix w milczeniu patrzył na Phyllisa Fogga. Trudno byłoby zbadać różnorodne uczucia, które targały nim w tej chwili. Pani Auda chwyciła w obie swoje dłonie rękę pana Fogga i ściskała ją z całej siły, nie mogąc wydobyć słowa. Tymczasem obieży świat poszukał wzrokiem pociągu. Był pewien, że stoi on tutaj gotowy do drogi i miał nadzieję, że jeszcze uda się nadrobić stracony czas. Gdzież jest pociąg? Zawołał. Odszedł, odpowiedział Fix. A kiedy będzie następny? Zapytał Fogg. Dopiero wieczorem. A, rzekł krótko niewzruszony dżentelmen.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.